0: między zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka dziura.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. To jest Głos z Bagien. Zielono-niebieska rozmowa o Mazurach.
8: Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Agnieszka Karłowicz. Rozpoczynamy kolejną audycję Głos z Bagien. Cześć.
9: Cześć i dzień dobry Państwu.
8: No właśnie, wracamy do tematu zabudowy terenu po byłym dworcu PKS w Ostródzie. Agnieszko, rozmawialiśmy już rok ponad na ten temat. No i sprawa wraca, bo w Urzędzie Miasta były prowadzone konsultacje społeczne na temat zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, w których ty jako przedstawicielka stowarzyszenia Ekipa z Bagien brałaś udział.
9: Oraz Marta, nasza prezeska.
8: Tak. No i co tam było na tych konsultacjach? To znaczy, wróćmy może do takiego zamierzchłego początku. Tam są dwie działki. Ta pierwsza, po byłym PKS-ie, jest działką prywatną należącą do dewelopera. Z kolei ta działka bliżej jeziora, za PKS-em, to jest działka miejska. Rok temu deweloper złożył władzom Ostródy propozycję zamiany tych terenów. To znaczy, my deweloperowi tę działkę bliżej jeziora, żeby sobie mógł zbudować bloki, natomiast on nam na terenie dawnego PKS-u taką niewielką zajezdnię autobusową.
9: Póki co przy rozmowach o zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ten temat nie wyszedł. Więc teraz, będąc precyzyjnym, powiem ci szczerze, że na ten temat nie było mowy, więc nie mam wiedzy, czy ten temat całkowicie upadł, czy nie upadł, bo trochę nie tego dotyczyła rozmowa. Znaczy się, te konsultacje trwały ze 2 godziny, one były online. Bardzo nie lubię tej formy konsultacji, bo ona nie pozwala na taką szczerą rozmowę, jednak my jako ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że natura tak nas wyposażyła, żebyśmy jednak komunikowali się ze sobą na żywo i pewnie z jakiegoś powodu to było. No ale tak czy siak, dosyć długo te konsultacje trwały, my mieliśmy sporo pytań i akurat ten konkretny wątek nie wypłynął.
8: Okay.
9: Więc to zadanie dla ciebie, panie dziennikarzu, dowiedzieć się i sprawdzić, czy ten temat pozostał, czy nie.
8: To ja sprawdziłem, bo rozmawiałem z wiceburmistrz Ostródy. Ona powiedziała, że na razie nie jest brana pod uwagę zamiana działek. Póki co. Procedowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
9: No właśnie. I teraz nie wiem, czy wystarczy nam czasu, żeby to wszystko dość dobrze opowiedzieć, bo gdybyście państwo zerknęli na naszą stronę Ekipa z Bagien, to tam mamy już nawet ze 2 posty z mapkami, jak ten teren wygląda, jeśli chodzi właśnie o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jakie są wobec niego plany. I teraz ten teren, o którym ty mówisz, wchodzi w zmianę tego planu i jeśli ten plan zostanie zmieniony, to będzie dopuszczał na tej działce, o której ty mówisz, która w tej chwili należy do miasta, będzie dopuszczał zabudowę. Czy ta działka zostanie w jakiś sposób odsprzedana, odstąpiona, wydzierżawiona inwestorowi, tego nie wiemy, ale wiemy, że jak miejscowy plan zostanie przez radnych, zmiana zostanie uchwalona, to ktokolwiek tam będzie właścicielem tego terenu, będzie mógł budować. Więc tego dotyczyła zmiana. Więc jak to będzie w przyszłości? No, nie wiadomo. My jako ekipa z Bagien w kwietniu 2025 roku, tak jak słusznie wspomniałeś, jak tylko pojawiła się informacja o tym, że jest inwestor i wystąpił do miasta o to, żeby ruszyć z procedurą zmiany miejscowego planu, bo to jest tak, że najpierw rusza procedura, są konsultacje, inwestor miał jakąś koncepcję, wizję, co tam by ewentualnie chciał zrobić i tak dalej, no i są konsultacje. No, są specjalne formularze, są spotkania i tak dalej. My 4 stronice formularza wypełniamy, zgłaszamy swoje uwagi, mówimy, co naszym zdaniem tam jest niepokojącego, albo co można by było zmienić, albo zrobić inaczej. Następnie firma zewnętrzna przygotowuje zmiany, powstaje prognoza oddziaływania na środowisko i mniej więcej po roku czasu, czyli tak jak teraz, jest kolejny etap konsultacji, gdzie tak naprawdę konsultuje się gotowy dokument. To samo w sobie dla mnie jest już dosyć dziwne, bo jak można konsultować coś, co już jest. No ale dobra, okej. Powiem jeszcze, że to oczywiście procedura tej przygotowania takiej zmiany jest dość długa, bo tak jak no tutaj wychodzi, że to rok czasu. Jest oczywiście też kosztowna, miasto musi te koszty ponieść. I teraz zastanawiam się jedna rzecz. Jeżeli w takiej sytuacji, jak my teraz braliśmy udział w konsultacjach gotowego dokumentu, my lub ktokolwiek inny zgłasza swoje uwagi, no to znaczy, że tam trzeba nanieść jakieś zmiany, to znaczy, że to znowu ktoś będzie musiał zapłacić, to znaczy, że to znowu będzie trwało jakiś czas. Ja, szczerze powiedziawszy, oczywiście konsultacje są obowiązkowe, one wynikają z przepisów prawa, z ustawy, trzeba je przeprowadzić, ale nie ma obowiązku, żeby brać uwagi pod uwagę. I oczywiście my składamy i tym razem, za drugim razem również na piśmie złożymy swoje uwagi do tego projektu. Chociaż powiem wam szczerze, że nie sądzę, żeby jakiekolwiek z nich zostały wzięte pod uwagę.
8: Ale zaraz. To tak wtajemnicz mnie, ale tak. Też słuchaczy, czy to będzie architektoniczny potworek? Bo ja sprawdziłem cyfry i tam będzie maksymalna wysokość zabudowy 18 metrów, tak. To jest do 5 kondygnacji nadziemnych, tak. W tym poddasze użytkowe.
9: No to zerknijcie sobie na ten budynek, który stoi naprzeciwko dworca duży. No to mniej więcej coś takiego, tylko jeszcze bardziej w stronę jeziora, nie? Gdyby ktoś chciał stawiać na podstawie tego planu, no bo ten plan jest po to, żeby ktoś, kto chce budować, miał wytyczne, nie? Czyli oczywiście możesz postawić mniejszy, ale możesz też do 18. No to wiadomo, że ktoś postawi więcej, bo więcej, wyższy budynek, większa gęstość zabudowy, bo też został zmieniony procent gęstości zabudowy. Więc to wszystko sprawia, że na danym terenie można postawić więcej. No jak można postawić więcej, no to można więcej sprzedać, wtedy po prostu bardziej się komuś to opłaca, więc jak ktoś może postawić więcej, to nie postawi mniej, nie?
8: Ale czyli co, taki rzeczywiście koszmarek? Gęsto, ciasno i wysoko?
9: Z tego planu wychodzi na to, że będzie ciasno i będzie gęsto i będzie wysoko. Znaczy, czy tak, oczywiście my nie wiemy, czy tak postawi inwestor, no ale tak na logikę, tak?
8: No jeśli ktoś wydaje pieniądze...
9: No to wiadomo, no to nam wciśnie na maksa, ile mu tam, wiesz, ile fabryka da, nie? Ile fabryka pozwoli. Więc to jest jedna rzecz. Ten teren jest naturalnie terenem podmokłym. My przeprowadziliśmy analizę spływu powierzchniowego, z którego wynika, że ta woda tam będzie stała. Więc jedną z takich naszych uwag była kwestia stosunków wodnych. Jeżeli stanie tam tyle betonów naraz, ciężkiego, tak? No bo wyobrażamy sobie bloki, które tam staną, no to teraz gdzieś ta woda wypłynie. Nieraz o tym rozmawialiśmy. Wody nie oszukasz. Pytanie, gdzie ta woda wypłynie? To jest raz. Dwa. Naszym zdaniem to będzie dodatkowy element wysoki, zaburzający widok nabrzeża od strony jeziora. Chociaż pan inwestor twierdził, że tam są tak brzydkie budynki, które już tak brzydko wyglądają na samym brzegiem jeziora, że już brzydziej być nie może.
8: Że jego będzie ładniejszy.
9: No, że jego będą ładniejsze. Oczywiście będą dużo większe, tak? Więc naszym zdaniem no to nabrzeże naprawdę będzie wyglądać jeszcze bardziej zadziubdziane. W pierwotnej wersji, w pierwotnej koncepcji inwestora dachy były płaskie. Tutaj jest w miejscowym planie zapis, żeby te dachy były dwuspadowe, kryte dachówką i tak dalej, i tak dalej. No to, no, ale generalnie rzecz biorąc, największy zarzut jest do wielkości tej inwestycji. I teraz jest tam jeszcze teren zielony, który wprawdzie w prognozie oddziaływania na środowisko został opisany jako teren, który roślinność ruderalna, czyli taka roślinność, która powstaje tam, gdzie teren jest mocno zdegradowany, nie? To tak się nazywa, to też mieliśmy, chociaż co do tego, czym jest roślinność ruderalna, też mieliśmy, że tak powiem, dyskusję, ponieważ są różne podejścia, tak? Niektórzy twierdzą, że roślinność ruderalna jest w cudzysłowie mało wartościowa. Niektórzy naukowcy twierdzą, że ta roślinność ruderalna, która w trudnym terenie potrafi się odtworzyć, jest roślinnością bardzo wartościową, ponieważ ona była na tyle silna, że dała sobie tam radę i już sama w sobie stanowi wartość. Tam też było w tej prognozie oddziaływania na środowisko napisane, że to są jakieś samosiewy, że ten teren jest zdegradowany i tak dalej, i tak dalej. Duży dąb o dużym obwodzie, takim okiem po prostu wlazłam w te krzaki, policzyłam. Tam jest ponad 20 kilka drzew, które już są o wystarczająco dużym obwodzie, żeby ich nie traktować jak samosiewki. Tam już po tym czasie nieużywania tego dworca naprawdę powstał całkiem solidny ekosystem. My sugerowałyśmy, że dobrze by było, gdyby w tym miejscowym planie był taki zapis, ten fragment tej zieleni po prostu chroniący, tak? Żeby on został tam jakoś wkomponowany. Oczywiście inwestor mówił o tym, że tak, no, że on będzie się starał, żeby tam jak najmniej wyciąć, no ale to tak, będę się starał wyciąć jak najmniej, a potem no niestety nie miałem wyjścia, musiałem wyciąć. A gdyby w miejscowym planie był jakiś zapis, który w jakiś sposób ten teren by ochronił albo skłonił inwestora, czy zmusił też do tego, żeby ten teren w jakiś sposób ochronić, wkomponować w to osiedle, które tam będzie, czy w te bloki, które tam powstaną, no to już by było zupełnie inaczej. Więc takie też były nasze sugestie. Bo na przykład w tej prognozie oddziaływania na środowisko był też taki zapis, że dzięki tej inwestycji, która tam powstanie, zwiększy się dostępność terenów zielonych. Czyli rozumiem tak, poprzez wycięcie terenów zielonych już istniejących i nasadzenie nowych, zwiększy się dostępność terenów zielonych. No, to trochę wiesz, no to trochę bez sensu jest, tak? To wytniemy, żeby posadzić. No to nie, no to jak już coś rośnie, to niech rośnie, zróbmy to tak, żeby to zostawić, tak? Potem w ogóle ta prognoza oddziaływania na środowisko jest bardzo ciekawym dokumentem. Jak wejdziecie Państwo na naszą stronę, znajdziecie link źródłowy, możecie sobie poczytać. Polecam tą lekturę, bo na przykład, że tam też było napisane, że dzięki tej inwestycji zmieni się niedobór mieszkań w Ostródzie. Albo zaspokoi rosnące potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Ostródy. Z tego co wiem, to mamy ujemną demografię i mieszkańców nam ubywa.
8: Nie? Ale wiesz, papier przyjmie wszystko.
9: No właśnie, tylko że widzisz, problem polega na tym, i to też jasno zostało powiedziane w trakcie tych konsultacji. Te dokumenty, czyli tę prognozę oddziaływania na środowisko i ten cały pakiet dokumentów dostaną radni, którzy na końcu podejmą decyzję, czy ten plan miejscowy w takiej formie przegłosują, czy nie. I teraz to, co tam jest zapisane, jest dosyć istotne i to, jakim jest językiem zapisane. Jeżeli radni przeczytają, zwiększy się dostępność terenów zielonych, a tam to, co rośnie, to roślinność ruderalna, samosiewy, jest to teren zdegradowany i tak dalej, no to nie wnikając i nie mając też wiedzy, no bo też ciężko znać się na wszystkim, w szczegóły, no to wyjdzie im na to, że no.
8: Ale zobacz.
9: Super będzie.
8: Będzie kazus cypla na Pałzeńskim. To będzie to samo. Radni przegłosują.
9: Tak.
8: Tam media napiszą, potem przycichnie.
9: Aktywiści pohałasują.
8: Tak. Potem wjadą kopary.
9: Tak.
8: Ogrodzą teren, tak. Żeby coś robić i będzie wola Boga, a kto to tak zrobił?
9: Kto na to pozwolił? Dlatego my na tym etapie miejscowych planów, tworzenia miejscowych planów, zmian miejscowych planów, my na tym etapie uważamy, że to jest właśnie ten moment, gdzie trzeba rozmawiać i trzeba zgłaszać uwagi i trzeba robić to, co się da, bo jak już masz przykład chociażby też szosy elbląskiej, tak? Jest zapis, że można stawiać, no to inwestor stawia, nie? Na Mrągowiusza ludzi zalewa, albo będzie zalewać. Starosta też nie może wydać zgody, jeżeli miejscowy na budowę, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania w gminie czy w mieście pozwala na tego typu budowę, nie?
8: Ja to się tak zastanawiam, jak oni kiedyś te piramidy zbudowali, nie? Bez mapek, bez miejscowych planów.
9: I to stoi wszystko. Ale wiedzieli, gdzie budować.
8: Ja też nie jestem przeciwnikiem inwestowania nad jeziorami.
9: A też absolutnie. Nie mówię, żeby tego nie robić.
8: Tylko chodzi o jakąś racjonalność, bo zaraz znajdą się ci, Agnieszko, którzy powiedzą, że ten teren jest i tak stary. Tam koczowisko osób w kryzysie bezdomności, jakieś samosiejki, woda się zbiera. No to chyba dobrze, że ktoś przyjdzie, coś tam zabuduje. Mhm. Ja nie mówię, że nie. Tylko niech robi to jakoś z poszanowaniem ładu przestrzennego.
9: Oczywiście, pełna zgoda. To też nie jest tak, że my jesteśmy przeciwni tej inwestycji. Zresztą też podczas konsultacji panu inwestorowi to powiedzieliśmy, że my doskonale rozumiemy. No, człowiek kupił grunt, chce na nim postawić, chce na tym zarobić i nie można mieć do niego o to absolutnie pretensji. Ale rolą miasta i osób zarządzających

0: Zobaczymy, jak postąpią radni.
1: Trzymajcie się, cześć.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Ze mną w studiu Meloradia Krzysztof Kowalczyk, przewodnik. Witam serdecznie, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Panie Krzysztofie, tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie las, ale las jako dom. Możemy go traktować jako dom nie tylko zwierząt, ale również ludzi. I dziś temat taki trochę, można powiedzieć, survivalowy w Meloradiu, bo porozmawiamy o bushcrafcie, tym mniej wtajemniczonym. Możemy zdradzić, że to takie nocowanie w głuszy, tak pokrótce możemy to nazwać.
5: Tak, no domem to nie można by nazwać tego lasu, bo to dom to dużo więcej niż tylko nocowanie, bardziej noclegownia, ale chodzi o to, że żeby zanocować w lesie, po prostu przenocować sobie, spędzić tę noc w przyrodzie dookoła, z tymi dźwiękami wszystkimi, z powietrzem, które tam jest, i wrócić po prostu sobie potem do domu. Można tam spędzić kilka nocy, wtedy trochę trudniej już jest, bo to trzeba całe techniki tam przygotowania żywności i zapewnić sobie ten czas, który tam spędzamy. Oczywiście, że można oglądać widoki, tylko ludzie z miasta często mają ten kłopot, że jest za cicho, no i się nudzą, bo potrzebują cały czas albo internetu, albo czegoś. Aczkolwiek jest coraz więcej chętnych na bushcraft. Bushcraft to troszeczkę coś innego niż szkoła przetrwania, niż survival. Survival to jest takie, że tylko tam nóż zapałki i trzeba przetrwać. I przetrwać za wszelką cenę. Natomiast w bushcrafcie bierzemy ze sobą wszystko, czyli to jest takie zwykłe harcerskie biwakowanie. Bierzemy wszystko, co potrzebne, idziemy do lasu i nocujemy w tym lesie. I teraz można nocować w lesie na legalu.
0: Bo zmieniło się ostatnio.
5: Tak, zmieniło się. Jest bardzo wiele miejsc, gdzie można nocować. Zostało to zrobione w ten sposób, że przez kilka lat wcześniej były regiony pilotażowe, były takie miejsca wyznaczone, gdzie można właśnie uprawiać bushcraft, czyli chodzić na to nocowanie. I leśnicy sprawdzali, jak to funkcjonuje, rozmawiali z tymi bushcraftowcami, były wystawiane opinie i tak dalej. No i lasy podjęły decyzję, że każde nadleśnictwo ma wyznaczyć około 1500 hektarów na swoim terenie właśnie jako strefę bushcraftu.
0: Gdzie mamy taką strefę u siebie?
5: Najbliżej mamy Cierzpięty, czyli jadąc na Lubawę i Ławę w Rozdrożu, ten cały lasek, tam można przenocować. Tam bierzemy plecak, bierzemy śpiwór, namiot albo hamak, teraz częściej hamak, i idziemy do lasu przenocować. I po prostu rozwiesza się ten hamaczek, nocuje tam i rano wraca do domu w takiej najprostszej postaci.
0: A jeśli będziemy starali się zanocować w innym miejscu, to leśniczy może nas przegonić, wlepić mandat?
5: Może wlepić mandat, bo jest to biwakowanie. A biwakowanie jest prawnie zabronione w lasach, za wyjątkiem tych stref bushcraftu. Te strefy w całej Polsce zostały wyznaczone. No i tak jak obserwuję na internecie, to no różnie to nadleśnictwa tego podeszły. No niektóre po prostu nie mają odpowiednich może terenów. Jakieś tam wąskie lasy takie prześwitujące. U nas tereny mamy bardzo ładne i te strefy nadleśnictwa okoliczne wyznaczyły rzeczywiście w pięknych miejscach. Bo na przykład bardzo fajnie nadleśnictwo Stare Jabłonki wyznaczyło strefę, bo to jest połączone teraz z nadleśnictwem Jagiełek, przy Dolinie Drwęcy, aż w kierunku Szyldaku, tam gdzie jest wieża widokowa. W całych tych lasach można sobie znaleźć jakieś miejsce. Oczywiście podstawową zasadą jest nie zostawiać śladów, czyli ewentualnie trochę wygniecionej trawy, a tak to absolutnie żadnych śmieci, żadnych odpadków. No jest, są całe zasady, regulamin, które tutaj leśnicy przypominają, jak to powinno wyglądać, pouczają. Można sobie znaleźć na stronie każdego nadleśnictwa. Jest taki regulamin. No jest tam opisane właśnie, co robić, w jaki sposób, jak znaleźć to miejsce. Miejsca są wyznaczone na mapie cyfrowej i jest taka aplikacja nawet na smartfony MBDL albo na stronie internetowej BDL, czyli Bank Danych o Lasach. Można włączyć odpowiednią warstwę i zobaczyć, gdzie to jest. Nadleśnictwo Miłomłyn na przykład ma bardzo fajne tereny w okolicy jeziora Ilińsk. trochę nad kanałem w kierunku Liksań. Tam jest też takie leśne małe jeziorko, bardzo fajne tereny.

0: i można tam właśnie sobie legalnie spędzić noc. Do dwóch nocy, do 9 osób nie trzeba się rejestrować, aczkolwiek leśnicy proszą, żeby napisać, że ktoś tam będzie maila, jeśli taka większa grupa tam pojedynczo, to może nie, aczkolwiek no też lepiej, jeśli wiedzą, że ktoś tam jest. I też proponują, żeby zostawiać jakieś światełko na noc, teraz LED-owe można sobie powiesić, rzeczywiście by świecić, żeby było wiadomo, że ktoś tam jest, czy jakieś odblaskowe stroje, czy chociażby kamizelki, żeby było wiadomo, widać, że ktoś tam jest, bo robotnicy leśni oczywiście rano przychodzą czasami wcześniej. Oczywiście są miejsca, nawet w tych strefach, które czasowo są wyłączone, no bo są to młodniki do 4 metrów, bo będą jakieś prace leśne, bo jest na przykład czas suszy i jest zabronione w ogóle wejście do lasu. To trzeba na bieżąco sprawdzać na stronach nadleśnictwa. Ale no po wielu, wielu latach nareszcie można legalnie w dużych połaciach lasu sobie wybrać miejsce i po prostu przenocować.
1: Panie Krzysztofie, co będzie bushcraftem, a co jest takie już no passé w tym nocowaniu w lesie? To znaczy, nie wiem, możemy rozpalić ognisko, ale w jaki sposób? Czy w ogóle możemy rozpalić ognisko?
0: Nie, w ogóle, absolutnie ognisk nie można rozpalać. Można używać w tych pierwszych strefach pilotażowych, to u nas nie ma tu w okolicy, to jest tam za Olsztynem kawał, nadleśnictwo Spychowo ma. W kilku miejscach w Polsce były te pilotażowe strefy, to tam można na pewnych warunkach rozpalić sobie, odpalić kuchenkę gazową. To też tak, jako pilotaż jest też takie sprawdzanie. A w tych strefach, tych 1500 hektarów, nie można używać otwartego ognia. Na razie jest tylko tak. Zobaczymy, jak będzie później. Oczywiście są gdzieniegdzie miejsca wyznaczane przez nadleśnictwa, gdzie można palić ogień. To też trzeba zgłaszać. No i to tam jest kwestia drewna. Jak tam parę gałązek, to myślę, że nie ma problemu, ale jak więcej, to trzeba mieć drewno ze sobą, przywieźć na takie miejsce. Na przykład takie miejsce ogniskowe jest w nadleśnictwie Olsztynek na Dyleskiej Górze. No i tam trzeba rozmawiać z leśniczym, czy drewno można wziąć parę patyczków, czy trzeba kupić od niego więcej, jeśli ktoś będzie to ognisko palił tam duże dla całej grupy ludzi. No to wszystko musi być oczywiście tak zrobione, żeby było wszystko w porządku.
1: W takim razie dla kogo jest bushcraft?
0: Bushcraft jest dla pojedynczych osób takich, które są, mieszkają w mieście, kilka osób się zbierze. Ja nie radzę iść samemu. Lepiej co najmniej dwie osoby. Dwie, trzy osoby pójść sobie do lasu, rozwiesić hamaki, bo to mniej ingeruje w teren niż namiot. Namiot trzeba znaleźć płaskie miejsce. Najlepiej, jeśli tam jest trawa. Jak jest trawa, to ją się wygniecie. Oczywiście, jak nie ma ktoś hamaka, to namiot, ale hamakowanie teraz jest cała filozofia hamakowania. Hamaki są różne rodzaje. Na internecie jest mnóstwo informacji, są filmiki na YouTubie, tutory różne, jak sobie ten hamak tam
1: usprawnić, rozwiesić,
0: jakie powinny być kąty, jakie odległości i tak dalej, jaki długi hamak, gdzie kupić, jakie są lepsze, jakie są gorsze, czy moskitierę, czy bez, czy no powinna być u nas w naszych warunkach, szczególnie w niektórych terenach. Nadleśnictwo Dobrocin wyznaczyło w takim terenie koło Małdyt strefę bushcraftu, że tam bez moskitiery to będzie bardzo trudno nawet zasnąć, bo jest taki podmokły, bardzo fajny teren, ale podmokły dookoła, więc komarów będzie mnóstwo. Natomiast potrzebny jest jeszcze tarp, czyli płachta namiotowa, którą się rozwiesza. Pod spodem wiesza się hamak. Hamak oczywiście do drzewa poprzez taśmy się przywiązuje, żeby nie ranić kory drzew nie jakimś cienką, mocną linką. No ale to wszystko są właśnie takie już szczegóły, które można zobaczyć, można popytać tych, którzy to robią, można dużo znaleźć na internecie, kupić sobie taki sprzęt i po prostu iść zanocować.
1: Co ze zwierzętami? Jakiś czas temu na antenie rozmawialiśmy też, że mamy coraz więcej wilków w lasach. Decydujemy się na spanie w lesie razem z dzikimi zwierzętami?
0: No dzikie zwierzęta po zapachu już będą wiedziały, że tam ktoś jest i się nie zbliżą raczej do nas. Wilki jeszcze nie są niebezpieczne. Myślę, że z czasem mogą być, ale no jeszcze nie ma takiego problemu, żeby wilki atakowały ludzi. Szczególnie kiedy biwakujemy w taki czas, gdy wilki mają pożywienia pod dostatkiem, teraz młode można łatwo złapać. Raczej nie będą się jeszcze chyba zabierały za ludzi, chociaż trudno powiedzieć, bo to jest dzikie zwierzę, więc nie mogę decydować za wilki.
1: Tak.
0: Możemy tylko troszeczkę przewidywać. Na razie z tego co wiemy, nie jest to jeszcze aż tak niebezpieczne. Zawsze się może zdarzyć jakaś sytuacja z dzikim zwierzęciem. Oczywiście też leśnicy ostrzegają, żeby nie zbliżać się, nie podchodzić, no bo może być wściekłe, może być chore, może być niebezpieczne, różne rzeczy. A więc zwierzęta tam sobie się odsuną na ten czas, kiedy my śpimy i podzielą, myślę, się z nami tym lasem.
1: Zwierzę się odsunie, ale co w takim razie z myśliwymi? Czy leśnicy w jakiś sposób, wyznaczając te strefy, gwarantują, że tam nikt z flintą nie wejdzie i nie będzie strzelał?
0: Myślę, że tak. Myślę, że te, raczej na pewno myśliwi wiedzą o tych strefach i tam nie polują. Natomiast no też leśnicy zwracają uwagę, żeby mieć te stroje jakieś tam odblaskowe, jakąś kamizelkę założyć, powiesić, że ktoś jest. Myśliwi nie strzelają do nierozpoznanego celu. Myśliwi zawsze biorą pod uwagę, gdzie ta kula może polecieć. Tło. No nie strzelają jeśli pod górę, żeby ta kula gdzieś tam nie poleciała dalej komuś w okno kilometr dalej, bo takie sytuacje kiedyś się zdarzały. Także na pewno jest tak, że myśliwi mają to na względzie i nie polują w tych strefach bushcraft.
1: Bushcraft chyba będzie popularny w te upalne dni, latem, bo las chyba nam gwarantuje to, że mamy tam kilka, jak nie kilkanaście stopni mniej niż w pełnym słońcu w mieście.
0: Owszem, natomiast miłośnicy bushcraftu chodzą na bushcraft przez cały rok. Są odpowiednie techniki. Ten hamak, o którym mówiłem, to jest zawsze zimno od spodu. Trzeba mieć taką podpinkę. Albo są inne hamaki jeszcze, które tam można zamontować. Materacyk. No, to są naprawdę bardzo ciekawe pomysły różne, w jaki sposób zrobić, żeby w tym lesie sobie wygodnie i ciepło przenocować. Ale naprawdę jest wiele osób, które chodzi na taki ekstremalny bushcraft, czyli zimą, w góry. Hamak ma tę przewagę nad namiotem, że właśnie można go sobie powiesić na przykład na wysokim brzegu nad jeziorem. Jak będzie jezioro od strony wschodniej, no to budzimy się i oglądamy piękny wschód słońca nad jeziorem, czy gdzieś tam w lesie pod tym, jeśli jest troszeczkę wyżej ten płachta namiotowa, ten tarp, to widać cały las dookoła i to jest rzeczywiście fajne, kiedy się można obudzić o świcie i zobaczyć, jak ten świt wygląda w lesie.
1: Panie Krzysztofie, bushcraft, słowo obco brzmiące, to znaczy, że my dogoniliśmy zachód pod względem nocowania w lesie?
0: Bushcraft, tak, słowo obco, no nie jedyne słowo obco brzmiące, bardzo dużo mamy w tej chwili słów obco brzmiących. Możemy mówić po prostu nocowanie w lesie i program, który jest w nadleśnictwach, w lasach państwowych, nazywa się Zanocuj w lesie. Także myślę, że możemy nazywać to biwakowaniem, aczkolwiek słowo biwak się już trochę wytarło, zdewaluowało. Niestety często kojarzy się z tymi grupami, które się alkoholizują i zostawiają kupę śmieci. Bo szczególnie tak jak tutaj nad jeziorem Morliny i w pobliżu nad Drwęckim są tacy miłośnicy, może nie nocowania, bo to nocowanie już jest potem przypadkowe, bo nie są w stanie wrócić do domu i nad ranem jak ich zimno budzi, to się zataczając wracają dopiero do domu i zostawiają po sobie szkło i potłuczone szkło i mnóstwo różnych innych śmieci. Czasami też są wędkarze, którzy oczywiście nie wszyscy wędkarze, ale część wędkarzy zostawia jakieś tam pudełeczka po robakach i też puszki po piwie, bo z tym przychodzą i zostaje to nad brzegami jezior, wiemy o tym też wszyscy. Także mówią, że idą właśnie biwakować tacy ludzie gdzieś pod namiot sobie. No niestety, mocno się alkoholizują i zostawiają śmieci. Także słowo biwak już dlatego straciło na takim znaczeniu i dlatego używa się ten bushcraft jako taki nowy.
1: Ale jesteśmy pionierem, czy na zachodzie już od dawna można w lasach, nie wiem, Szwecji?
0: Można, w Szwecji można. Oczywiście w Szwecji jest takie prawo, że można rozstawić namiot sobie na prywatnym terenie, jeśli nie ma obok terenu tak państwowego dostępnego, na jedną noc. Także w różnych krajach to różnie wygląda. No, czasem jest na dziko, w wielu krajach są to tereny prywatne. Bardzo często lasy są prywatne też. No i są udostępniane, czy to znajomym, czy odpłatnie, czy na jakieś takie dla grup. Różnie to wygląda.
1: Krzysztof Kowalczyk, ile nocy spędził w lesie?
0: Oj, no wiele nocy spędziłem w lesie. Głównie jako harcerz biwakując, jako harcerze biwakowaliśmy. No i czasem to było rzeczywiście też nielegalne, bo jak robiliśmy obóz wędrowny sobie wzdłuż Łyny, wzdłuż Pasłęki, to nocowaliśmy nielegalnie. Oczywiście one po nas nie zostawały żadne ślady.
1: Zachęcamy was serdecznie do nocowania w lesie. To jest coraz bardziej popularna forma wypoczynku i spędzania czasu, a moim oraz państwa gościem był przewodnik Krzysztof Kowalczyk. Dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję bardzo.
2: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: nami długi weekend. Poniedziałki po takim weekendzie bywają trudne, ale na horyzoncie już wakacje i może uda się wyskoczyć na jakiś urlop. Ale teraz czas ruszać do pracy. Szósta już dawno minęła. Kto właśnie rusza z osiedlowego parkingu, ma szansę dotrzeć na czas. Na razie na drogach spokojnie, ruch umiarkowany.
1: Tak, to już w pół do siódmej w poniedziałek rano. Mamy 8 czerwca, podkręcamy tempo w Meloradiu, tak żeby łatwiej było ten dzień ogarnąć. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

Jonathan Pezet i Liwka w Melo. A my obejmujemy ten poranek i od razu z prezentami wjeżdżamy. Mam dla was kubek Meloradia. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. To jest nasz numer. Kubek Meloradia czeka na kogoś, kto już jest obudzony i gotowy na poniedziałek. Dzwońcie, czekam. 321-321-777.

0: James Hype w Melo Radio i Be Mine. No to teraz po królewsku przywitajmy Tomka. Siema Tomek, cześć, cześć.
1: Witam, witam, cześć kochani, witam was serdecznie.
0: Cześć Tomek, nawijaj, co tam u ciebie dzisiaj od samego rana?
1: A jest wspaniale, bo jest piękna pogoda, świeci słoneczko. Ja jestem wypoczęty po weekendzie, jadę właśnie ładować asfalt, bo znajomi żartują sobie, że jestem królem asfaltu. Jadę do Gdańska załadować asfalt, żebyśmy wszyscy mieli piękne drogi.
0: Ty, no tak to powiedziałeś, królu złoty, że aż normalnie muszę coś tutaj dla ciebie odpalić, uważaj.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Trzy szybkie pytania do Tomka. Tomek, stokrotka czy mak?
1: Stokrotka.
0: Zaskoczyłem go trochę. Czapka z daszkiem czy chustka?
1: Jeszcze raz, poproszę.
0: Czapka z daszkiem czy chustka?
1: Czapka z daszkiem.
0: Tomek, pisać na kartce czy w telefonie?
1: W telefonie.
0: W telefonie jednak. No to zapisz sobie, że kubek Meloradia to ty dzisiaj zgarniasz. Już go wysyłamy i on już, królu, do ciebie frunie.
2: Trzy szoty w Melo. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Overdrive i Offenbach. No siemanko, newsy masz podobno.
1: No cześć, mam i w nich będzie o tym, że coraz więcej pociągów się będzie pojawiało na torach, bo idą wakacje.
0: I to jest ta dobra informacja. To znaczy dwie dobre informacje.
2: A już o siódmej zagramy
0: And the Dust i Zakaria w Melo Radio. Za chwilę też coś więcej o pogodzie na poniedziałek w Melo Radio.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Gosia, Olek.
4: Jedziecie na Tomorrowland razem z Melo...
5: Nie!

0: Szerzej Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Na siłkę do Extreme.
2: Na latę do Sis.
1: Po Wichajster do Refixa.
2: Po kardigan do Sinseya.
1: Po noże do Aldi.
2: Po ręczniki do Stelli.
1: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
2: I narożnik do salonu Umebluje.
1: Nieważne po co.
2: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
1: Zapraszamy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank.

0: Biedronka. O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Sponsorem programu jest Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
1: Przed nami deszczowy tydzień na Warmii i Mazurach. To nie znaczy, że od rana do wieczora będzie lało. Będą chwile ze słońcem, chwilami będzie się chmurzyć i spadnie trochę deszczu. Jutro możliwa też burza. Jutro w Ostródzie 25 stopni mają wskazywać termometry w ciągu dnia. Dziś około 20 stopni, zachmurzenie umiarkowane. Wieczorem miejscami postraszy deszczem. Wiatr jest słaby i to na razie się nie zmieni.
0: Sponsorem programu był Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
2: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Atak Iranu na Izrael. Po raz pierwszy od kwietniowego rozejmu Teheran przeprowadził ostrzał rakietowy izraelskiego terytorium. Wszystkie pociski zostały przechwycone przez system obrony powietrznej. W odwecie rakiety spadły też na kilka miast w Iranie. Rozpoczyna się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Na pierwszy ogień o 9:00 będzie egzamin z języka polskiego. Przystąpią do niego uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać tego egzaminu w maju. A w wakacje łatwiej dojedziemy pociągiem na Mazury i nad Bałtyk. Najwięcej pociągów pojedzie ze stolicy, mówi prezes zarządu PKP Intercity Janusz Malinowski.
4: Praktycznie co pół godziny pociąg PKP Intercity będzie odjeżdżał w kierunku Trójmiasta.
3: Nowy rozkład jazdy na kolei zacznie obowiązywać już od najbliższej niedzieli.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Powiedzcie mi, jak to jest, że poniedziałek jest tak blisko piątku, a piątek tak daleko od poniedziałku? Co? Kto to wymyślił? Na szczęście my podkręcamy tempo, szybko minie. Inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej, w poniedziałek rano. Jest siódma.

Armin van Buren. To wszystko w Melo Radio, wcześnie rano, w poniedziałek, już 11 minut po godzinie 7, a dzisiaj wyobraźcie sobie, w ten poniedziałek to my mamy Dzień Informatyków. Pozdro dla tych wszystkich, którzy już tam klikają od samego rana, albo może w zasadzie przez całą noc klikali i dalej to robią. Anima w Melo teraz. A za chwilę słuchajcie o tym, na jaki temat można przygotować bardzo zaskakującą prezentację.

Galantis, No Money. W Melo Radio już 17 minut po godzinie 7. Słuchajcie tej historii. Pewna Amerykanka, 27-latka, została aresztowana po tym, jak przyszła na ślub swojego byłego faceta z prezentacją zatytułowaną "Dlaczego to jest błąd?". W tej prezentacji miała kilkadziesiąt slajdów przygotowanych w PowerPoincie. Miała projektor, wskaźnik laserowy, wydrukowane materiały i podobno ćwiczyła tą prezentację przez 11 dni. Nieźle, co? Na wykresach przygotowała analizę czasu odpisywania tego faceta na jej wiadomości. Różne zestawienia różnych głupich tekstów, które on tam opowiadał, jak byli razem. Ale uwaga! Też było w tej prezentacji porównanie jej i panny młodej. Czujecie to? A wy mówicie, że mieliście ciężki weekend. Nie podali, jak ta dziewczyna miała na imię, ale ja mam jedno pytanie. Daria, gdzie byłaś i co robiłaś w weekend?

0: Elo, okay, Kikalec, tak wiedzemy w Melo Radio. Dzisiaj dzień informatyka. Co tam informatyka? Wszystkich informatyków. No i tak się zastanawiamy, czy macie jakieś dobre lifehacki i dobre sposoby, co robić, jak radzić sobie z urządzeniami, gdy na przykład przestają działać komputery, laptopy, telefony, to wy się zwracacie o taką pomoc, czy może tak jak Daria mi tu podpowiada, najlepszym sposobem to co jest? Włączyć, wyłączyć, włączyć jeszcze raz, powinno zacząć działać. Jak nie? To wtedy będziemy się zastanawiać, no nie? Meloradio.pl, tam zapraszamy, wbijajcie i czekamy na wasze głosówki. Nagrywajcie głosówki przez WhatsAppa, można wejść na meloradio.pl i tam na dole zielona słuchawka. Nagrywacie, wysyłacie do nas, słyszycie się później w Melo, a my mamy za najfajniejsze dla was fajny merch. Może jakieś dowcipy o informatykach, co?
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
8: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
14: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

Love is the only thing, Lost Frequencies w Melo Radio. Takie dźwięki będą słyszalne na Tomorrowland, a to będzie mocno imprezowe lato. Zapewniamy wam przeżycie i emocje, które zostaną z wami na długo. Razem z Meloradiem możecie pojechać właśnie na Tomorrowland. Wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam koniecznie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. I bądźcie kreatywni, pomysłowi, odjechani i oryginalni. Koniecznie dołączcie filmy i fotki. No i zapewnijcie sobie przeżycie takich emocji razem z Melo. David Guetta też tam będzie. Wy też musicie. Wbijajcie. Czekamy na was na meloradio.pl.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Chcecie więcej? Więcej takich numerów? Proszę bardzo, da się zrobić. Chcemy też więcej na termometrach i więcej tego lata, a Marcin ma więcej newsów dla was.
1: A w tych newsach mam skandal w Poznaniu, dotyczy baneru Lecha Poznań.
0: Za 8 minut będzie 8. Niektórzy powiedzą, to jest dopiero skandal. Już?
2: A już o 8 zagramy
0: Jazzy Can't Deny w Melo.

0: Tak wam zagramy. Już niedługo, gdy inni będą gadać. Za 8:08.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
8: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
14: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.

0: kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.

0: Kostrudzie coraz większy ruch, przyhamować trzeba na Czarnieckiego. O tej porze wszyscy się gdzieś spieszą, do szkoły, do pracy, do lekarza, ale z rozwagą wciskajcie pedał gazu i zachowajcie odpowiednie odstępy między samochodami. O stłuczkę nie trudno, a uszkodzony samochód w poniedziałek nie wróży dobrego tygodnia.
1: Sponsorem programu jest Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
0: W tym tygodniu zmienna pogoda na Warmii i Mazurach. Na niebie raz słońce, raz chmury i przelotny deszcz. Czasami też zagrzmi i wtedy mocniej powieje. Dziś w naszym regionie zachmurzenie umiarkowane. Miejscami wieczorem słabe przelotne opady deszczu. Wiatr jest słaby, a na termometrach zobaczymy od 18 do 20 stopni. Powyżej 10 stopni będzie w nocy, a jutro ciepło, do 25 stopni wzrośnie temperatura. Możliwe są burze.
1: Sponsorem programu był Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
2: To już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Nie żyje polski taternik. Spadł z kwietnikowego żlebu pod staroleśnym szczytem na Słowacji. Mężczyzna w sobotę przesłał rodzinie zdjęcie po zdobyciu szczytu i na tym kontakt z nim się urwał. Słowaccy ratownicy znaleźli wczoraj jego ciało. Afera o wielki baner Lecha w centrum Poznania, szyld celebrujący zdobycie Mistrzostwa Polski przez klub, znajduje się na fasadzie Uniwersytetu Ekonomicznego. Został tam zawieszony nielegalnie, twierdzi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Paweł Łukaszewski.
4: Sprawdzamy zawsze, czy takiego zgłoszenia, jeżeli chodzi o reklamy umieszczane na fasadach budynków, dokonano.
3: A w tym przypadku zgłoszenia nie było. Armand Duplantis przegrał konkurs skoku o tyczce po raz pierwszy od 3 lat. Rekordzista świata i mistrz olimpijski porażkę poniósł podczas meetingu Diamentowej Ligi. Lepszy okazał się Australijczyk Curtis Marshall.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: I jak tam zdążyliście ze wszystkim? No tak pytam, bo jest już 8. Podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej. Inni gadają, a my już dla was gramy.

0: Monsy Money Talk live w Meloradiu. 321-321-777 podpowiadamy, to jest numer do nas, który powinniście już teraz wybierać na swoim telefonie, bo zabawa gotowi na wszystko startuje i czekamy na dwie osoby.
1: 321-321-777, dzwońcie.
0: Czekamy na was. Mamy fajne skiety i torbę Meloradia są do zgarnięcia. Taki merch czeka na was. Czekamy na dwie osoby.

0: 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: To Bambi i Anglosia przed chwilą, a to Kasia i Mariusz. Cześć Kasia.
2: Cześć.
0: A to, sorry, to ja tak zrobiłem, że Mariusz ciebie jako Kasia, nie? Rzuciłem, że ty cześć.
2: Cześć.
0: Fajnie, to mi się podoba.
2: No, witam konferencję.
0: Standardowy poniedziałek, nikt nie wie o co chodzi, jest totalne zamieszanie. W końcu pierwszy kwadrans po 8 w końcu. Kasia, dzisiaj na rowerze trasę ma do zrobienia. Siemanko, Kasia, jeszcze raz.
3: Tak.
0: Cześć. A Mariusz, ale ty się wyrywasz. Chłopie, no powiedz coś, proszę, w radiu jesteś.
2: No witam.
0: Siemanko. No. Mariusz, to jakby normalnie tak za każdym razem. Witam. Słuchajcie, Mariusz to przyznał się przed chwilą, że może dzisiaj se trawę skosi. No, ale może. No. Natomiast na pewno weźmie udział w zabawie Gotowi na wszystko. Tutaj za dwie poprawne odpowiedzi są skiety do zgarnięcia za jedną melotorba. Pamiętajcie, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie numer jeden dzisiaj. Uwaga Kasia, uwaga Mariusz. Który kraj ma oficjalnie dwa hymny? Nowa Zelandia czy Chile?
2: Kasia. Mariusz.
4: Kasia była pierwsza.
0: Kasia?
3: Chile.
4: No nie.
2: Nowa Zelandia.
0: Ej, Mariusz wiedział chyba, no?
4: Tak, serio? Teraz to każdy już wie, no.
0: Ale ja mu wierzę, no, on wiedział. Ale punktu nie ma, dobra. Słuchajcie, uwaga, jest jeszcze pytanie drugie. Kategoria kwiat. Pytanie układała Daria. Czy mniszek lekarski i mlecz polny to samo, tak czy nie?
3: Kasia. Tak, to samo.
4: Nie!
0: Ja myślę, że my musimy tutaj przeprowadzić, jak to mówią, w tym takim okrągłym budynku. Co trzeba zrobić, żeby jeszcze raz? Nie powtórkę, tylko coś tak ładnie nazywa, nie?
4: Nie wiem, o co ci chodzi.
5: Też nie mam pojęcia, Waldek.
4: Waldek, jest poniedziałek, daj spokój.
0: 0-0, no. Nieźle zaczynamy, trzeba przyznać. Słuchajcie, mnie się podoba. Czyli co? Pakujemy merch i wysyłamy do Kasi, do Mariusza taką niespodziankę od nas. Coś fajnego wam tutaj wyślemy, dobrze?
2: Dobrze.
3: Dobra, super.
2: No, okej.
0: Zadowoleni, to mi się podoba, o to chodzi w końcu.
2: No, od poniedziałku na pewno.
0: No, jasne, odpaliliśmy ten tydzień w całkiem niezłym stylu.
1: Gotowi na wszystko.

0: Ebony, halo, w Melo Radio tak podkręcamy tempo od samego rana, od samego początku nowego tygodnia, w poniedziałek, 28 minut po godzinie 8, a już niedługo Kołobrzeg zamieni się w stolicę muzyki elektronicznej. W samym środku lata razem z Melo Radiem będziecie mogli pobawić się właśnie tam. Mamy dla was bilety na Sunrise Festival, żebyście wyjątkowo wspominali to lato i to wakacje. Bilety do zdobycia w Melo już dzisiaj, słuchajcie uważnie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Obiad dla kolegów. Jesteśmy zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
4: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
3: Dziękujemy.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: o 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Na siłkę do Extreme.
4: Na latę do Sis.
3: Po Wichajster do Refixa.
4: Po kardigan do Sinseja.
3: Po noże do Aldi.
4: Po ręczniki do Stelli.
3: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
4: I narożnik do salonu Umebluje.
3: Nieważne po co.
4: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
3: Zapraszamy.
5: Jedź na tu Z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dawno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że...

0: sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5.

0: Czyli psiku bańczyk w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Coś chyba sobie nie pospałaś dzisiaj.
1: Tak, a to po prostu przez dwóch panów tylko.
0: A, coś wiem na ten temat. Chyba wiem dlaczego.
1: Dokładnie tak. Kid Leroy wczoraj miał koncert i zagrał tę piosenkę, która zyskała nowe życie dzięki serialowi Off Campus. No i główny bohater wyszedł do tej piosenki, potańczył trochę. Widziałam pełno filmików, nie mogłam zasnąć, a do tego jeszcze był tam Justin Bieber, więc kombo po prostu idealne, naprawdę.
0: No, zobaczcie, no, tyle trzeba. Wyszedł, potańczył, pokręcił się.
1: Slay!
0: I Daria miała noc nieprzespaną.

0: I to jest największy plus poniedziałku. Wjeżdżają takie gorące nowości w Melo, bo najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio. Bibi Rexha, David Guetta, Set Girls w Melo. Tuż przed 9, a dokładnie to 9 minut przed. Jesteśmy i będą newsy już za chwilę.
1: A w tych newsach będzie o tym, że wraca do nas, do kraju, wicemistrzyni z French Open Maja Chwalińska.
2: A już o 9 zagramy
0: John Summit, Jane Smokers, All the Time. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
3: Gosia, Olek,
4: jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
5: Nie! Bardzo dziękujemy.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
6: Nie masz żadnych

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroën.
16: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
17: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
21: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.

0: 56.4 albo 89.4 FM. Trafik.
1: Niebezpiecznie było wczoraj na drogach powiatu ostruckiego. Na ekspresowej siódemce w Rychnowie zderzyły się 3 samochody osobowe. Na szczęście nikt nie wymagał pomocy ratowników. Na krajowej 16 w Zawadach Małych zderzyły się 2 samochody osobowe i motocykl. Droga Ostruda-Olsztyn przez kilka godzin była zablokowana.

0: Погода.
1: W tygodniu ciemne chmury będą pojawiać się na niebie i warto uzbroić się w parasol. To będzie tydzień z pogodą w kratkę. Dziś na Warmii i Mazurach zachmurzenie umiarkowane. Wieczorem możliwe słabe przelotne opady deszczu. Wiatr nie będzie nam dokuczał, a na termometrach zobaczymy od 18 do 20 stopni. Jutro cieplej. Do 25 stopni wzrośnie temperatura w Ostródzie. Miejscami zagrzmi i popada.
2: Już prawie 9:00. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Budownictwo, logistyka, rolnictwo, hotele i gastronomia to te branże nie dadzą sobie rady bez migrantów, pisze Rzeczpospolita. Zdobycie polskich pracowników jest w nich mało realne, bo starsi odchodzą na emeryturę, a dla młodych praca bywa za ciężka i nieatrakcyjna. Na stacjach paliw bez zmian. Benzyna 95 dziś za 6 zł za litr, diesel za 6,48. To ceny maksymalne, ustala je minister energii. Po największym sukcesie w życiu czas na zasłużony odpoczynek. Maja Chwalińska po tym, jak została wicemistrzynią Rolanda Garrosa, łapie oddech. Chce teraz spokojnie oswoić się z tym, czego dokonała i po prostu odpocząć.
4: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
3: Dziś Maja wraca do Polski. Samolot wyląduje w Warszawie o 9:25.
2: A na razie to my wszyscy wylądowaliśmy w poniedziałek i trzeba przyznać, że jak na razie jest naprawdę nieźle. Podkręcamy tempo, niech tak będzie i dalej. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej! Inni gadają, a my już dla was gramy.

0: Bella Ciao, El Profesor w Bella Radio. Podkręcamy tempo, jest 11 minut po godzinie 9. Co robicie, jak na przykład się nie wyspaliście, a w pracy macie dużo zajęć? Bo na przykład Daria to wtedy śpiewa i ona śpiewa bardzo różne piosenki, takie, które sama sobie nagle wybiera albo jej się przypominają. I czego to my tutaj dzisiaj już nie słyszeliśmy?
1: Głównie, nie ma za co.
2: Głównie takie, których nie da się powtórzyć na antenie, no.
0: Ups. Też żałuję.

pomoże na przykład w gotowaniu albo innych życiowych obowiązkach pokolenia Gen Z. No, w Japonii takie coś działa. Panie pomagają w gotowaniu, innych życiowych kryzysach, podpowiadają, rozwiązują różne życiowe problemy i pomagają się w nich odnaleźć. A młodzi ludzie doceniają to, że taka babcia może podzielić się swoim życiowym doświadczeniem i przede wszystkim spędzić z nimi czas. No i my to świetnie rozumiemy, bo przecież kto jak nie babcia powie wam zupełnie szczerze, że jesteście najfajniejsi na świecie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i w poniedziałek rano mamy dla was też szybką kasę. 200 do wyjęcia dzisiaj, do zgarnięcia w Melo Radio. Wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie, na co wydacie. Magda, na co pójdzie szybka kasa?
1: Na spontaniczny wyjazd nieznany.
0: I to jest bardzo dobry plan i pomysł. Jaki wy macie pomysł, na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Czekamy na was na meloradio.pl i na wasze pomysły, a kasę to od razu będziecie mogli wydać.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Renew.
5: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew oferuje możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancję do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatną inspekcję auta po roku od zakupu. Więcej informacji w salonach oraz na używane Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
7: Kalimera! Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën.

Kizo, Melo Radio. Podkręcamy tempo, jest za 18 minut 10, a tą datę to powinniście mieć już dawno zaznaczoną, 31 lipca, 2 sierpnia. To będzie weekend tych wakacji w podkręconym tempie, bo w końcu lato jest po to, żeby korzystać z energetycznej muzy i super zabawy. I tak będzie na Sunrise Festival w Kołobrzegu, gdzie najlepszą muzę zagwarantują wam Afrojack, Sigala, Hughel, Axwell i Paul Van Dyk i wielu innych wyjątkowych, najlepszych DJ-ów. Mamy dla was bilety do zgarnięcia już dzisiaj w Melo Radio. Bawcie się razem z ekipą Melo na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bilety jeszcze dziś w Melo.

0: Anima i Lisa, Bad Angel w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo i mam coś dla ciebie.
1: Dla mnie?
0: Mhm.
1: Co takiego?
0: Gotowy?
1: No.
0: No to masz, poniedziałek.
1: Stary.
0: Proszę.
1: Dzięki, naprawdę, dzięki. Ty to wiesz, jak zrobić komuś prezent.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: I Benny Hurts w Melo Radio.
0: Ty, jutro Waldek. Będę miał coś lepszego dla ciebie, bo wtorek.
1: Słuchaj, a tak odnośnie tego poniedziałku, ty masz jakiś paragon, da się to zwrócić jeszcze?
0: No właśnie, nie za bardzo, zgubiłem, sorry.
3: Jeszcze nie wybrzydzaj.
1: Dobra, biorę.

autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Rozkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Kaufland jest.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: 96.4 albo 89.4 FM. Trafik.
1: Rusza przebudowa dróg i ulic w powiecie ostródzkim. Ekipy remontowe spotkacie już na drodze między Bednarkami a Rynem. Dziś rozpoczyna się modernizacja ulicy Dworcowej w Morągu. W środę rozpocznie się przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie. Od ulicy Czarnieckiego do ulicy Armii Krajowej będą czasowe utrudnienia w ruchu. Przed nami deszczowy tydzień na Warmii i Mazurach. To nie znaczy, że od rana do wieczora będzie lało. Będą chwile ze słońcem, chwilami będzie się chmurzyć i spadnie trochę deszczu. Jutro możliwa też burza. Jutro w Ostródzie 25 stopni mają wskazywać termometry w ciągu dnia. Dziś około 20 stopni, zachmurzenie umiarkowane. Wieczorem miejscami postraszy deszczem. Wiatr jest słaby i to na razie się nie zmieni.
0: To są newsy Meloradia Mazury.
1: Iwona Wyciślok, zapraszam. Firma zbytowa dokończy budowę ulicy Hanki Ordonówny. Burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski wydał zgodę na prowadzenie prac przez wykonawcę zastępczego. To po tym, jak w ostródzkiej firmie Dromo przeprowadzono zwolnienia grupowe. Prace na placu budowy mają zostać wznowione jeszcze w tym tygodniu. To teraz o innej inwestycji. Będzie remont bocznego boiska stadionu piłkarskiego w Ostródzie. Miasto otrzyma na ten cel 1,5 miliona złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. To potrzebna inwestycja, mówi dyrektor Centrum Sportu Marty Lewandowska-Oliwa.
2: Przede wszystkim zmieniła się technologia budowy boisk sztucznych, pielęgnacji i dbania o te boiska sztuczne, więc na pewno jest to obiekt najbardziej wyeksploatowany, jeżeli chodzi o infrastrukturę piłkarską w naszym mieście.
1: Boisko nie było remontowane od 15 lat. Zarząd Powiatu Ostródzkiego z absolutorium za 2025 rok podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Ostródzie radni udzielili zarządowi powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Na początek Łotwa samoloty NATO zestrzeliły drona w tamtejszej przestrzeni powietrznej. Na razie nie wiadomo, czyja to maszyna. Są pełne wyniki wyborów w Armenii. Wygrała je proeuropejska partia premiera Nikola Paszyniana. Otrzymała prawie 50% głosów. W lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej mogą wejść w tzw. czerwoną strefę. Ostrzega przed tym Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Uwalniane przez Międzynarodową Agencję Rezerwy chroni nas, konsumentów. Każdy kolejny tydzień będzie uszczuplał ten poziom zapasów.
4: W ostatnich dniach odnotowany został większy od oczekiwanego spadek zapasów ropy na rynku amerykańskim.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Siema, na dziesiątych zegarach. Na zegarach dziesiątych. Mamy poniedziałek, to jest piękny dzień. Naprawdę, będzie super. Ja jestem Adi i zapraszam serdecznie do 14. Hearts i Eben, od tego zaczynamy. Dajcie znać, co u was. WhatsApp Meloradia, tam mnie szukajcie, a WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

Meduza, Henry Camille i Don't Wanna Go Home w Melo Radio. 15 minut po 10. Gdzieś tam kawa, mam nadzieję, że leży obok was. A ja w międzyczasie spoglądam na kalendarz świąt nietypowych. A tam, słuchajcie, Dzień Informatyka. I po pierwsze, szanowni informatycy, specjaliści IT i tak dalej, wszystkiego dobrego dla was. A po drugie, jako że mam kilku ziomków, którzy też w tym siedzą i wiem, że nie bardzo im się chce ruszyć... 4 litery. To ja mam taką propozycję, taką może małą inspirację. Zagadajcie do waszych ziomeczków informatyków, chyba że sami jesteście informatykami, i zróbcie coś dla siebie. Idźcie na spacer, idźcie na rower. Jest piękna pogoda i powinno tak być przez cały dzień. Do dzieła. Sugar, Robin Schulz. Gramy to już teraz w Melo.

0: James Hype, Be Mine w Melo Radio. 27 minut po 10. Podkręcamy tempo. James Hype, chyba nie muszę przypominać, ale spotykamy się z tym ziomkiem na Sunrise Festival już pod koniec lipca. I wy też możecie tam śmignąć razem z nami pod warunkiem, że będziecie czujnie słuchać Idę w Melo po 18. No, także widzimy się pod Red Stage. Years and Years i King to jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Model Bestiun dostępny już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy ekspres los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

Crystal Notion The Days w remiksie o 19 minut do 11. Podkręcamy tempo w nowym Melo. Pakujcie najpotrzebniejsze rzeczy i wybieramy się na piękne wydarzenie. No, na pewno już wiecie, o co mi chodzi. Tomorrowland! Jedziemy razem, dokładnie tak. Jeżeli też chcecie przeżyć to wszystko, poczuć dosłownie, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam napiszcie nam, z kim w ogóle chcecie się pojawić w Belgii, tak? Do tego też dajcie jakąś super fajną fotę, jak imprezujecie. Może być nagranie, tylko to musi być naprawdę coś ultra mega catchy. No bo tak, no, spotkacie się z wieloma artystami, jak na przykład Davidem Guettą, którego gramy już teraz. A i jeszcze jedno, dojazd na miejsce macie całkowicie za friko gratis. Zajmiemy się tym.

0: Moonlight, Fordo i Alabama. 10 minut do 11. Tu Melo Radio, dobrze, że jesteście. Jest też Marcin Sikora, któremu mówimy siemano. Co tam
1: macie? No, cześć, jestem i mam ostrzeżenie od speców, od podatków. Wiesz, takie ważne.
2: A już o 11 zagramy
0: Andy Dust, Caris i Zokyria w Melo. O podatkach pogadamy za chwilę w newsach Melo Radia, a ten numer startuje punktualnie o 11.

0: tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Na siłkę do Extreme.
2: Na latę do Sis.
1: Po Wichajster do Refixa.
2: Po kardigan do Sinseya.
1: Po noże do Aldi.
2: Po ręczniki do Stelli.
1: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
2: I narożnik do salonu umebluje.
1: Nieważne po co.
2: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
1: Zapraszamy.
3: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit. Aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni. 549 zł.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.

0: tygodniu zmienna pogoda na Warmii i Mazurach. Na niebie raz słońce, raz chmury i przelotny deszcz. Czasami też zagrzmi i wtedy mocniej powieje. Dziś w naszym regionie zachmurzenie umiarkowane. Miejscami wieczorem słabe przelotne opady deszczu. Wiatr jest słaby, a na termometrach zobaczymy od 18 do 20 stopni. Powyżej 10 stopni będzie w nocy, a jutro ciepło, do 25 stopni wzrośnie temperatura. Możliwe są burze.
1: To są newsy Meloradia Mazury.
0: Iwona Wyciślok, zapraszam. Dziś rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem, dobrowolnych, bezpłatnych szkoleń wojskowych. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji, m.in. w Ostródzie. Będą 3 turnusy szkoleń po 27 dni każdy. Za udział w szkoleniu każdy uczestnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Strażacy szukają firmy budowlanej. Trwa przetarg na realizację kolejnego etapu budowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Podostrudzkiej Górce. W tym roku budżet inwestycji to 10 milionów złotych, mówi Damian Górski z Ostródzkiej Straży Pożarnej.
2: W tym roku planowane są prace wokół, to znaczy dokończenie placu manewrowego i rozpoczęcie prac wewnątrz budynku w pewnym zakresie.
0: W tym roku strażacy mają mieć gotowe instalacje wewnętrzne w obiekcie. Trwa nabór wniosków na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miłomłyn. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy do 10 czerwca. Szczegóły są na stronie miasta.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. Informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania środków. By je otrzymać, trzeba tylko kliknąć w link z wiadomości i podać dane. To pułapka, ostrzega Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
5: Najważniejszą zasadą jest unikanie klikania nieznanych linków. Konieczne jest zachowanie czujności.
4: Urząd Skarbowy nigdy nie prosi o podawanie danych karty płatniczej, kodów BLIK i innych danych bankowości elektronicznej. Teraz potężne trzęsienie ziemi na Filipinach miało siłę prawie 8 stopni. Zginęło co najmniej 8 osób. Jest ostrzeżenie przed tsunami. Niemiec Alexander Zverev wygrał męski French Open. To po zwycięstwie w meczu z włoskim tenisistą Flavio Cobolim.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: 11 na zegarach. Słuchajcie, za chwilę pogadamy o ważnym ogłoszeniu. Mam dla was coś specjalnego. Mega się tym jaram i mam wrażenie, że wy też będziecie. Szczegóły za dosłownie chwilę. Andy Das, Carys is Okuria najpierw. Adi po tej stronie.

0: Farben i Body Talk w Melo Radio, 14 minut po 11. Ma mega ważne info.
1: Sunrise Festival z Melo Radio.
0: No właśnie, ladies and gentlemen, na Black Stage pojawi się facet, którego początki muzyczne dotyczyły wiolonczeli i klasycznego pianina. Trochę jak Chopin, ale później wszystko się zmieniło, gdy ten miał zobaczyć pierwszy syntezator. Mam wielki zaszczyt i jeszcze większą radochę ogłosić, że na Black Stage, na Sunrise Festival 1 sierpnia wystąpi Mortis Hofbauer, czyli 15-letni chłopak, o którym już teraz mówi cały świat i branża nie zostaje wobec niego obojętna. A wy możecie tam być razem z nami w Kołobrzegu na Podczelu. Wystarczy, że posłuchacie dokładnie Melo, chociażby dzisiaj po 18. Warto, bo będzie rewelacyjne show.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.

0: Zawsze kiedy słucham tę nutę, to się trochę wzruszam, powiem wam szczerze. Przepiękna jest Anima Beautiful, tak gra Melo. 27 minut po 11. W tej godzinie zrobimy duże oczy razem ze Smolastym i Tripsem, ale też trochę powspominamy numer, który myślę, że dobrze znacie, może się skojarzyć trochę z Unblue. Nia, Felix Yen i Sam Say. Bardzo fajna nutka. Dobrze, że jesteście.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Po reklamie.

Smolasty, Trips i Duże Oczy w Meloradio. 19 minut do godziny 12. Jakbyście trafili do Belgii, to też byście zrobili duże oczy. A co najważniejsze, jest szansa, bo mówię teraz o przepięknej, magicznej imprezie Tomorrowland, czyli miejsce, które dosłownie żyje muzyką. Najważniejsza impreza muzyczna na świecie, możecie na niej być razem z Meloradiem. Wejdźcie już teraz na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i dajcie nam znać, z kim chcecie jechać i dlaczego na Tomorrowland. Dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie, może być jakiś film. Grunt, żeby było was widać razem i że dobrze się bawicie i że jest ta chemia, no i flow. Słuchajcie, Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, oni czekają tylko na to, by móc się bawić razem z nami. A, no i dojazd macie za friko, także nic dodać, nic ująć. Korzystajcie.

0: Moving to the Sun, You Girl. I Ultimate w Melo Radio. Ostatnio mój ziomek dał tę nutę do foty na Instagramie i muszę powiedzieć, że bardzo wakacyjnie się zrobiło. A ze mną redaktor Sikora, siemano.
1: No, cześć.
0: Coś wakacyjnego czy nie?
1: Wiesz co, na pewno coś związanego z fotami, bo fot pewnie nie zabrakło, kiedy Maja wylądowała w Polsce.
0: No tak!
2: A już o 12 zagramy
0: Sony Fotera, D.O.G. Poppy Back Scampi, Think About Us. Pewnie wiecie, ale tylko dodam. Sony Fodera, Sunrise Festival, tam będzie. Coś obstawiam, że się pojawi na Red Stage. To będzie piękne wydarzenie.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Zaprasza Dacia Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
0: masz. Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.

0: tygodniu ciemne chmury będą pojawiać się na niebie i warto uzbroić się w parasol. To będzie tydzień z pogodą w kratkę. Dziś na Warmii i Mazurach zachmurzenie umiarkowane. Wieczorem możliwe słabe przelotne opady deszczu. Wiatr nie będzie nam dokuczał, a na termometrach zobaczymy od 18 do 20 stopni. Jutro cieplej. Do 25 stopni wzrośnie temperatura w Ostródzie. Miejscami zagrzmi i popada.
1: To są newsy Meloradia Mazury.
0: Iwona Wyciślok, zapraszam. Miasto wybrało wykonawców remontu trzech ulic w Ostródzie, Andersa, Ciklińskiej i Osiedle Młodych. Po przetargach są oszczędności w wysokości ponad 4 milionów złotych, a to daje szansę także na remont ulicy Traugutta. Zgodę na to musi jednak wyrazić wojewoda, bo część pieniędzy to rządowa dotacja. Od zapowiedzi do czynów. Miasto Ostróda powoła zespół, który opracuje strategię rozszerzenia granic. Wszystko ma być konsultowane z władzami gminy wiejskiej. Ostróda, zapowiada burmistrz Rafał Dąbrowski.
2: Granice administracyjne miasta Ostróda nie odpowiadają w żaden sposób realnej wielkości naszego miasta. Mamy osiedla złożone z mieszkańców Ostródy, które leżą tuż poza granicami naszego miasta. Mamy punkty handlowe tuż poza granicami miasta.
0: Ma to być odpowiedź na coraz mniej terenów inwestycyjnych w granicach miasta. Tuż przed długim weekendem lotnisko Olsztyn-Mazury w Szymanach obsłużyło milionowego pasażera od początku swojej działalności, czyli od stycznia 2016 roku. Milionową pasażerką była mieszkanka Lidzbarka Warmińskiego, która przyleciała z Dortmundu.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski wezwani na Węgry. Tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych weryfikuje ich status uchodźców na danych z przyczyn politycznych. Nowe władze w Budapeszcie zapowiedziały, że nie znajdą już schronienia w tym kraju. Chwile grozy na stadionie. Duński piłkarz Christian Eriksen zasłabł na boisku podczas meczu z Ukrainą. W kilka chwil jednak odzyskał przytomność, trafił do szpitala. Według lekarzy już czuje się dobrze. Kibice nie zawiedli, kiedy Maja Chwalińska wróciła z Paryża do Warszawy. Na lotnisku czekały na nią tłumy fanów.
5: To jest niebywały sukces i coś niesamowitego.
6: No takie serduszko, no Maju, jesteś wspaniała i twoi kibice Gawryś i Marcel Karolina.
4: Dziś jeszcze specjalna konferencja prasowa Mai Chwalińskiej rozpocznie się o 14.
7: Ja wymyśliłem żart, który nawet wam pisałem na grupie. Ja sobie go powiem.
4: Chyba nie przeczytałem.
7: No to ja wam go powiem. No, miałem nadzieję, że Maja wygra. No i przygotowałem taki żart. Dziennikarz podchodzi do pani Andrzejewej i pyta, jak pani myśli, kto wygra dzisiejsze spotkanie na korcie? No i Andrzejewa odpowiada, ja nie, pani Maju. Taki żart. 12 na zegarach, siemanko, Ani po tej stronie. Podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Sony Fodera, D.O.D. Popił Axcom, Think About Us. To na pewno usłyszymy na Sunrise Festival. A, zaraz ważne info. Hello.

0: Topic, Becky G. I Sorry Papi w Melo Radio. A ja znowu mam dobre newsy do ogłoszenia.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No dobra, to teraz pogadamy o facecie, który jest mega sentymentalny i nostalgiczny. Jego muza tak naprawdę opowiada o wspomnieniach z dzieciństwa, więc chyba mogę to powiedzieć, ale dostaniemy genialny muzyczny pamiętnik. No bo tak, będzie techno, będą smyczki, będzie fortepian, będzie moc! I to naprawdę konkretne. Kolsz już 1 sierpnia pojawi się na Sunrise Festival na Black Stage. Już rok temu pan jego mąż pokazał, że potrafi porwać tłum, także szykuje się genialne, potężne melo. Pakujcie się, bo jedziecie tam razem z nami, Kołobrzeg czeka. Sunrise Festival czeka przede wszystkim. Słuchajcie, melo po 18, by zdobyć bilety.
1: Sunrise Festival z Melo Radio.

что си станута. И Бен Халау в Мелорадио. 28 minut po 12. Podkręcamy tempo i możecie mi wierzyć na słowo, że będzie jeszcze więcej takich dobroci. Ale trochę powspominamy też. To będzie nuta, której słuchałem, jak się bawiłem na drzewie z ziomkami. Uwielbialiśmy to. Yolanda, be cool, we don't speak Americano. Jeszcze w tej godzinie.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Na siłkę do Extreme.
4: Na latę do Sis.
3: Po Wichajster do Refixa.
4: Po kardigan do Sinseya.
3: Po noże do Aldi.
4: Po ręczniki do Stelli.
3: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
4: I narożnik do salonu Umebluje.
3: Nieważne po co.
4: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
3: Zapraszamy.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
10: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

Be cool, D-Copy, we now speak Americano. Americano w sumie przy okazji to moja ulubiona kawa. 17 minut do godziny 13, podkręcamy tempo, teraz dam wam faktycznie trochę energetycznej kofeiny, no bo wieść o tym, że jedziecie na Tomorrowland z pewnością pobudza, no i też pobudza wyobraźnię, dlatego to drugie szczególnie się przyda, bo jeżeli chcecie tam wybrać się razem z nami, czyli do Belgii, no to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kim i dlaczego chcecie jechać na Tomorrowland z Meloradiem, no i dajecie też wspólną fotę, a może nagranie, jakiś filmik, jak imprezujecie. Generalnie powiem tak, David Guetta, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, oni czekają na was. Także zróbcie coś z tym, żeby nie czekali za długo. A propos czasu. John Sammy, Tell the Time w Melo.

0: Melo.
1: Radio. Ostatnio nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić twarz na koniec. To

0: Fukaj, Liwka Enklawa i chcę więcej w Melo Radio. 8 minut do godziny 13. Ula, my też chcemy wiedzieć więcej, co w newsach.
1: Więc tak, cześć.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No, będzie o tym w newsach, ile czasu tracimy na dojazdy do pracy, no i wróci też temat Mai Chwalińskiej i ogromny sukces.
2: A już o 13 zagramy.
0: Sama prawda, Felix Jankaskada, Boy You Hear Me. I w tych wakacyjnych, imprezowych rytmach witamy się punktualnie o 13 z tym numerem, także bądźcie blisko.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
10: Niskie ceny są codziennie.

0: przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sobie.

0: 56,4 albo 89,4 FM.
1: Minuta do 13:00, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek.
2: Polskie służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. To największa taka operacja od dekady. Dojazdy do pracy pożerają nam życie. Średnio Polak traci na nie godzinę każdego dnia roboczego, a to daje ponad 200 godzin w roku, mówi Jerzy Węglarz z firmy doradczej BNP.
3: Co ciekawe, te dane nie zmieniły się wiele, porównując dane sprzed pandemii, a także z 2013 roku, więc minęła dekada, a czas dojazdu do pracy średni wynosi praktycznie tyle samo.
2: Polacy nie tylko tracą czas na dojazdy, siedzimy w firmach średnio o 3 godziny tygodniowo więcej niż unijna średnia. No to jeszcze najnowszy ranking tenisistek WTA. Jest ogromny sukces Maji Chwalińskiej, zanotowała ogromny awans ze 114 miejsca na 21.
1: Gratulacje, to brzmi super.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Kurczę, my tak tą piłką nożną się jaramy i w ogóle i tak dalej, a my w tenisie jesteśmy naprawdę świetni. No to podziwiać te niezwykłe dokonania Mai, no to była wielka przyjemność. Siemanko, Adi z tej strony. I nieważne, że się na tym nie znam.

Pauza, Magnetic i 15 minut po 13, tak, podkręcamy tempo. No i to jest właśnie Melo i czytam na WhatsAppie Melo Radia, że niektórzy z was to sobie rozrobili małą przerwę w pracy i bardzo dobrze, bo gdzieś tam nawet słońce widzę, że trochę zaszło i nie ma co się przemęczać, wiecie, to jest dopiero początek tygodnia. Wiecie, jeszcze mamy trochę rzeczy do zrobienia, na pewno poplanowane wszystko na ostatni guzik, dlatego trzeba na spokojnie do tego usiąść, nie przemęczać się, nie denerwować. A jak szef krzywo patrzy, to spytajcie, kiedy było okulisty. Sofia Loren, DJ Remo i Tymek, gramy to już teraz, a wy też dajcie znać, jak się macie. Jestem na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.

0: Anotra, talk to you w Melo Radio i 27 minut po 13. Mamy poniedziałek? Ja wiem. Ale spokojnie, bo on szybko minie. Zaraz będzie wtorek i w ogóle zaraz wszystko zleci. Znowu będzie el weekendos i jest okejka. Także się niczym nie przejmujcie. W tej godzinie jeszcze będę miał dla was wspomnienie. Kolejne zresztą, ale to mega fajne. Kesha i TikTok. Jeszcze wtedy nie wiedziano, że to będzie TikTok.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Sunrise.

Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Ale sztosy.
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale w pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
19: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
20: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Autopromocja.
21: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
22: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
23: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
21: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
23: A miałbyś takie piękne życie.
22: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
23: Marcin
21: i Daria.

Marlon Hofstad, One Night of Love w Melo Radio. Przypomina się Tomorrowland? To bardzo dobrze. On wcale nie musi się przypominać, nie, możecie go przeżyć jeszcze raz na nowo. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszecie, z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać do Belgii na Tomorrowland z Meloradiem. Dajcie fajną fotę, jak imprezujecie, albo jakiś fajny film, jak imprezujecie. Generalnie ma być dobre melo, bo to jest przeżycie na całe życie. I nie ma co mówić, to będzie bez wątpienia coś genialnego. Także wbijajcie meloradio.pl, tam znajdziecie też więcej szczegółów i dojazd na miejsce macie gratis.

0: Fisher, Tones and I, Favor w Malo Radio, 8 minut do godziny 14. Iga, siema.
1: Hej.
0: Co robiłaś w weekend?
1: Byłam masowana, ale mam zakwasy do dnia dzisiejszego.
0: To dobrze czy źle?
1: Sama nie wiem.
0: No dobra, czyli miałaś masaż, fajnie, a gdzie jest gruby?
1: Gruby... Dobre pytanie, bo ja w ogóle dzisiaj się zorientowałam, że go nie będzie. Więc nie wiem, co robi.
0: Okej.
1: Być może jest u lekarza i po prostu, wiesz, jakaś operacja delikatna.
0: Świetnie.
1: Zębów czy czegoś.
0: Okej. To fajnie. Dobra, dzięki. To pa.
2: A już o 14 zagramy.
1: No, żeby zadbać, wiecie, o ładny uśmiech. Żeby młode dziewczyny wyrywać.
0: O, nice. Dobra, jak tak to zmienia postać rzeczy, no to kibicuję koledze. Wy się tam trzymajcie, siemanko, hej.
1: Aha.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
2: Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93, benzyny 98 6,57, a diesla 6,45. Zostajemy na polskich drogach. Tegoroczny długi weekend czerwcowy był bezpieczniejszy. Było mniej wypadków, w tym roku 314, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
3: Dla porównania, w analogicznym okresie 2025 roku odnotowano 352 wypadki drogowe.
2: W tym roku złapano o prawie 300 pijanych kierowców mniej. Dzieła sztuki wrócą do Polski. Niemcy oddadzą je z okazji 35. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. Do naszego kraju powróci m.in. pierścień Zygmunta Starego.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: fight w Meloradio z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: Dzień dobry, witajcie. Mój serdeczny kolega Mikołaj został w domu, odpoczywa, musi się wyspać po tym długim weekendzie, bo był po prostu zarobiony, bo pracować ktoś musi, żeby odpoczywać. Ktoś mógł, a ja wam w tej godzinie zdradzę sposób na bezbolesny powrót do pracy po długim weekendzie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie.

Wiem, że powroty po długim weekendzie bywają ciężkie, dlatego tutaj wchodzę ja ubrana cała na niebiesko i postanowiłam, że was uspokoję, bo ja nie wiem, czy wy wiecie, ale mega niebezpieczne dla zdrowia jest takie po prostu wbijanie do pracy i zastanawianie się, skąd to gra? To jest moje pytanie. Chyba z głośników, słuchajcie, u mnie w studiu, więc ja słyszę melodię relaksacyjną, a wy nie słyszycie. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, że nie możecie wchodzić do pracy tak po prostu. Wy musicie to robić etapami, delikatnie, zacząć spokojnie, posprzątać biurko, zamknąć wszystkie sprawy przed urlopem, a jak już wrócicie, to musicie bardzo powolutku pracować i dużo przerw. Przerwy są, słuchajcie, podstawą. I nie to, że namawiam, ja po prostu pokazuję wam możliwości. Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: o 18 po 14.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: 1 sierpnia, Kołobrzeg, zapiszcie sobie tę datę, bo to wtedy odbędzie się Sunrise Festival, a my was tam zabieramy, a razem z nami Meduza, to włoskie trio, porwie was na Black Stage 1 sierpnia właśnie. Jeżeli chcecie się bawić między innymi z nimi, to słuchajcie uważnie.

0: I Leniu, i Ellie Goulding. Ta pani zapowiedziała nowy album na swoim Instagramie. Ma ukazać się 4 września. Uwaga, to nie przez zdrady rozstajemy się najczęściej. Będziecie zaskoczeni i o tym pogadamy jeszcze w tej godzinie.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.

Słuchacie Freak Fightu, to Catch w Melo Radio. Znacie ten moment, kiedy wchodzicie na swoje konto bankowe, a tam pustki? Do końca miesiąca jeszcze trochę, zakupy same się nie zrobią i wtedy zaczynamy obwiniać partnera o niepowodzenia finansowe. To podobno najczęstszy powód rozstań? Niestabilność finansowa. Ja wiem, jak tego uniknąć. Wbijajcie na meloradio.pl po szybką kasę, a te dwie stówki być może będą powodem, który przyczyni się do kwitnącej miłości. 0,5 tysiąca złotych też wam rozdajemy. meloradio.pl, zaskoczcie nas i przekonajcie.

0: Anima, Lisa, Beth Angel w Melo Radio. Nie mamy dobrych wiadomości dla fanów upałów i ludzi, którzy lubią się rozbierać.
1: Tak, i o tym powiem w newsach. Będzie trochę o pogodzie na najbliższe dni.
2: A już o 15:00 zagramy
0: Save My Love, Kygo, Khalid, Griffin. I tak wam zagramy punktualnie o 15:00, kiedy inni będą gadać.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka.

Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Na siłkę do Extreme.
2: Na latę do Sis.
1: Po Wichajster do Ryfixa.
2: Po kardigan do Sinseja.
1: Po noże do Aldi.
2: Po ręczniki do Stelli.
1: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
2: I narożnik do salonu Umebluje.
1: Nieważne po co.
2: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
1: Zapraszamy.
3: Jedź na tu Morulat. Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
1: Zrobi się niespokojnie w pogodzie, nad Polskę nadciągają burze. Grzmieć się może jutro, zwłaszcza w Małopolsce, ale za to ciepło, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni na północnym zachodzie, 27 w centrum do 29 na południowym wschodzie.
1: Od środy czeka nas ochłodzenie. 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych czekać będzie na osoby poniżej 27 roku życia, które chciałyby podróżować pociągiem w Polsce i Niemczech. Polska i Niemcy porozumiały się w sprawie biletu przyjaźni. Z kolei Holandia wprowadza kolejowe bilety na czas wakacji. Będzie kosztował 49 euro za miesiąc i umożliwi nielimitowane podróże pociągami kolejowymi drugiej klasy.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu, nowy tydzień, nowe dramy. Będzie intensywnie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. Save My Love, Kygo, Khalid, tak zaczynamy.

0: Sweet Dreams, Alan Walker, Iman Beck, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Więcej bobrów niż ludzi. To możliwe, bo w Warszawie coraz więcej tych stworzeń mieszka sobie w naszej Wiśle i w ogóle nie boją się ludzi. Ja myślę, że pionierem w oswajaniu bobrów był ten człowiek.
1: Patrzcie, co spotkałem. Bóbr, ja pierdolę bydlę! Bober! Ej, bober!
0: A za chwilę zajrzymy, co tam u Dody i z Kolima. Body Talk, ale Farben? Tak podkręcamy tempo w Freak Fight, co?

0: spokój, Natalia Nykiel w Melo Radio. Jestem ciekawa, co Natalia Nykiel powiedziałaby na tę dramę. Doda kontra Skolim. W skrócie, Skolim wyraził się w dosyć nieprzychylny sposób o polskich artystach, ale ta jego wypowiedź została zinterpretowana w sposób bardzo, bardzo negatywny. Z tego, co Skolim mówił, to chodziło mu po prostu o to, że to jest nie fair, że artyści dostają jakieś dofinansowania, kiedy to zwykli szarzy ludzie muszą pracować. I ta wypowiedź nie spodobała się Dodzie. Doda była wręcz bardzo, ale to bardzo zdenerwowana. Posłuchajmy, jak skomentowała Skolima i tą sprawę ustawy o dopłatach do artystów.
1: Myślę o tym, ponieważ sam się wykluczył ze środowiska artystycznego. Artystą nie jest, nigdy nie będzie. Po prostu jest przedsiębiorcą od kiełbasy i perfum.
0: Skoro Skolim jest przedsiębiorcą od kiełbasy, to Doda od loda? Nie, żeby coś, ale ona serio była twarzą lodów kiedyś.

0: Ale romantycznie. Anima, Joji, Beautiful w Afrykwajcie. Najprzystojniejsi mężczyźni są... Każdy w swojej głowie coś odpowiedział, ale ja wam rozwieję wszelkie wątpliwości jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
0: O reklamie.

Krakowski Spleen, Trips, Robert Wiewióra. Mam fantastyczne wspomnienia z tym kawałkiem. A obiecałam wam ranking najprzystojniejszych panów na całym świecie i okazuje się, że najprzystojniejsi to są panowie z Hiszpanii. Oni mają największe powodzenie u kobiet. Na drugim miejscu Szwedzi, na trzecim Włosi. Szukam Polaków w tym rankingu i słuchajcie, nie ma. Chyba ci, co tworzyli ten ranking, nie widzieli nigdy Roberta Makłowicza albo pana Karolaka. Matko, oni są przystojni. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Tak teraz podkręcamy tempo we Freak Fajcie w Meloradiu.

0: Jakie to dobre. Sad Girls, Bibi Rexa, David Guetta. Tak, podkręcamy tempo. Ula.
1: Jestem. Cześć.
0: Muszę przyznać,
1: tak, no,
0: że jest to imponujące, że wracają porody domowe.
1: Tak, i o tym będę miała w newsach. No, cieszę się, że się cieszysz.
0: Cieszę się.
2: A już o 16 zagramy
0: Galaxy Kungs. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: Tu się zwinność i precyzja. Poprzestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 96,3.

0: Mazurach.
1: Iwona Wyciślok, zapraszam na początek Camino, wędrówka, która zaczęła się na Instagramie 9 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu. Odbędzie się spotkanie podróżnicze poświęcone Camino de Santiago. O swojej samotnej wędrówce opowie fotografka Magda Zaborowska. Początek godzina 11, wstęp wolny. Sobota na dwóch kółkach to propozycja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie. 13 czerwca odbędzie się tam rajd rowerowy imienia Jana Kubuszewskiego, wybitnego aktora i wieloletniego przyjaciela regionu. Rajd odbędzie się na trasie Miłomłyn-Liwa, Zalewo, Ostrów Wielki, Liwa. Na zakończenie organizatorzy zapraszają na ognisko z kiełbaskami. To ma być mecz roku w Ostródzie. Finał Wojewódzkiego Pucharu Polski Sokół Ostróda kontra Tęcza Biskupiec. To wydarzenie już 10 czerwca o 19:00.
2: Minuta do 16:00, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
3: Szykuje się rewolucja w kształceniu lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce m.in. skrócić staż podyplomowy do 6 miesięcy, a to nie wszystkim się podoba, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski.
4: Jeżeli ten staż zlikwidujemy, jeżeli go tak po prostu okaleczymy, no to ci lekarze nie będą mieli możliwości przetestowania się, w czym są dobrzy i co by chcieli całe życie później robić.
3: Z kolei egzamin końcowy dla lekarzy miałby być trudniejszy. NFZ zapłaci za porody domowe i te w domach narodzin. Powstał specjalny zespół ekspertów, który ma opracować bezpieczne zasady finansowania i funkcjonowania takich placówek. No i jeszcze filmowy sukces. Ponad 100 milionów dolarów na start zarobiła nowa część strasznego filmu. I jest naprawdę nieźle, bo film kosztował 30 milionów dolarów.
2: Uważam, że straszny film jest straszny.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Nie dziękujcie za ten wspaniały żart, ja się napiję wody, a tymczasem zapraszam Was na Freak Fight. Mamy godzinę 16:00 i proszę się skupić, bo w tej godzinie sypnę Wam sianem Galaxy. Siemanko. Iga Dudziuk.

0: Don't Hurt Me w Melo Radio.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Jeżeli nie macie planów na początek sierpnia, to już spieszę z pomocą. Kolejna godzina i kolejne ogłoszenie. 2 sierpnia na Black Stage usłyszycie, zobaczycie, a jak będziecie mieli fuksa, to dotkniecie. Za rękę oczywiście. Dave'a Clarka, buntownik, co dziewczyny bardzo lubią takich buntowników w młodości. Wyobraźcie sobie, że uciekł z domu, spał na parkingach i to po to, aby móc grać swoje pierwsze sety i zarabiać na płyty. A dzisiaj nosi tytuł, uwaga, Barona Techno. Bilety do zgarnięcia u nas w Melo Radio po godzinie 18. Słuchajcie uważnie.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.

0: Bianchei, Crystal Dio, v Meloradiu. To jest ten moment, to jest ta chwila. Dzwonimy do Justy, która weszła na meloradio.pl, zażyczyła sobie 200 zł, bo miała ciężki, długi weekend, wyobraźcie sobie. Cześć Justyna, Iga z Meloradia.
1: Cześć.
0: Gdzie cię zastałam?
1: Pracy.
0: Och, opowiadaj, byłaś na meloradio.pl, potrzebujesz 200 zł, żeby odreagować. Co się stało na tym długim weekendzie?
1: Tak, długi weekend, zwiedzanie, imprezy, dużo ludzi.
0: No najgorzej. Jaki ty masz pomysł na to odreagowanie?
1: No pomysł jest tylko jeden i jeden właściwy, a mianowicie masaż tajski.
0: Justyna, ja byłam na tajskim masażu w ten weekend, wyobraź sobie, i zakwasy mam do dnia dzisiejszego. Ty się zastanów.
1: Wiem, co robię.
0: Skoro wiesz, co robisz, to kasa leci już do ciebie.
1: O, dzięki serdeczne.
0: Bardzo proszę, biegnij do bankomatu, wypłacaj 200 zł i trzymaj się tam. I pamiętaj, że jak coś ci nie będzie pasować, to mów, że za mocno i trochę lżej poprosisz. Szybka kasa od Meloradia. Jakie to banalne, meloradio.pl, tam się kierujemy po szybką kasę.

0: Uwielbiam ten kawałek I Can Wait, Bob Sinclair. Drodzy panowie, proszę dać głośniej, bo ja wiem, co zrobić, aby wasze wieczory były dużo przyjemniejsze. Zdradzę wam ten sekret jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Na siłkę do Extreme.
5: Na latę do Sis.
4: Po Wichajster do Refixa.
5: Po kardigan do Sinseja.
4: Po noże do Aldi.
5: Po ręczniki do Stelli.
4: Po kredyt do Pekao Banku Polskiego.
5: I narożnik do salonu umebluje.
4: Nieważne po co.
5: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
4: Zapraszamy.
6: Jedź na tu Noru lat. Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Ekspert.

Róbcie to swojej kobiecie co najmniej dwa razy w tygodniu, a wasz związek wejdzie na poziom wyżej. Chodzi o robienie śniadania. Ja dobrze wiem, co wam przyszło przez myśl, natomiast robienie śniadania ma sprawiać, że poczujemy się wyjątkowe, a do tego uznamy was, panowie, za dusze romantyczne. No bo przecież znikąd się nie wzięło powiedzenie przez żołądek do serca. Boy, you turn me, Felix Yen, Kaskada.

0: Alabama Ten, to jest nowość w Meloradiu. Słuchajcie, czasami mam wrażenie, że newsy Meloradia są niczym serial. Narkotyki, 200 milionów złotych.
1: Tak. No, gigantyczny przemyt udało się przechwycić polskim służbom.
0: Brawo.
1: I będzie o tym w newsach.
2: A już o 17 zagramy.
0: Shouts, only you. I tak wam zagramy o po godzinie 17, kiedy inni będą gadać.
2: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.

0: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroen. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Eteri FM. Co jest grane na Mazurach?
1: Iwona Wyciślok, zapraszam. 9 czerwca odbędzie się kolejna odsłona teatru przy stoliku w Bibliotece w Łukcie. Tym razem aktorzy Teatru Jaracza w Olsztynie przeczytają Dzwony. To liryczna opowieść o spotkaniu kobiety i mężczyzny z różnych światów mentalnych i kulturowych. On reżyser z rozbudowanym ego, ona skromna i wzorowa żona wybitnego chirurga. Początek godzina 18. A jeśli nie teatr, to może kino. W tym tygodniu w kinie w Morągu Pasażer. To propozycja dla widzów o mocnych nerwach. Młoda para, która była świadkiem makabrycznego wypadku na autostradzie, staje się celem demonicznej siły czyhającej na ich życie. Filmy do zobaczenia w środę, czwartek albo piątek. Pierwszy powiew lata w Ostródzkim Amfiteatrze już 13 czerwca. Czeka Was duża dawka muzyki i jeszcze więcej tańca. Szalona zabawa w rytmach hip-hopu, reggae, dancehall i chill-outu. Koncert zaczyna się o 20.
2: Minuta do 17. Czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
3: Ogromny transport heroiny przechwyciły polskie służby. Jej wartość to ponad 200 milionów złotych, mówi komendant główny policji Marek Boroń.
4: Heroina to jest opioid półsyntetyczny, wytwarzany z morfiny. Bardzo niebezpieczny, bardzo uzależniający. Nigdy do tej pory nie mieliśmy do czynienia z taką ilością.
3: Narkotyki namierzono w porcie na jednym ze statków, który przypłynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Będą utrudnienia na Zakopiance nocą w tunelu pod Luboniem Małym na trasie SS7. Drogowcy będą zamykać ruch w obu kierunkach. Utrudnienia potrwają od 22 do 6 rano. Polacy są piątym najdłużej pracującym narodem w całej Unii. W zeszłym roku pracowaliśmy średnio 38 godzin w tygodniu. Najkrócej pracują Holendrzy, Duńczycy czy Belgowie.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Słuchacie Freak Fight, a w tej godzinie zabieram Was do Palermo. Ja wiem, że fani z Kolima teraz myślą myszki z Palermo. Nie, nie, nie. Palermo było wesele. Iga Dudziuk, hej!

Benassi Bros. Every single day. Czerwiec to jest idealny miesiąc na wesela, na śluby i w piątek. W położonym na Sycylii mieście Palermo rozpoczęło się trzydniowe wesele Dua Lipa i Callum Turner. Goście byli naprawdę niezwykli. Elton John, Charli XCX czy chociażby Donatella Versace. Niesamowite. Trzy dni wesela, ludzie myślą, że to jest jakiś wow. Dua, ty chyba na polskim weselu nie byłaś. Trzy dni wesela przy polskich poprawinach to nic, bo my mamy poprawiny, potem mamy poprawiny poprawin, poprawiny poprawin poprawin i tak dalej, i tak dalej. Dive into me, tak podkręcamy tempo. Za chwilę przyda wam się WhatsApp Meloradia.

to jest to Kashmir Secrets. W Maloradiu tak podkręcamy tempo, a dzisiaj jest dzień informatyka. Ja mam taką koszulkę I Love Nerds. To o was, drodzy panowie. Skoro mamy dzień informatyka, to dajcie znać, o czym rozmawiacie z czatem GPT najczęściej. Czekam na wasze głosówki albo tekstówki na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. O czym rozmawiacie najczęściej z czatem GPT? Ja się pochwalę albo wyżalę, że czat GPT jest moim trochę terapeutą. Ja wiem, że tak nie powinno być, ale zwierzam mu się z różnych problemów i muszę przyznać, że daje świetne rady, bo jak na przykład odzywam się do mojej przyjaciółki Karoliny, to ona mówi, weź, nie no tak, i w ogóle mi dokucza, a chat GPT nigdy mi nie dokucza. Jak jest u was? O czym rozmawiacie z czatem najczęściej? Dajcie znać. Przyjmuję głosówki i tekstówki. WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy.

0: Afraid w Melo Radio. Sprawdzamy, o czym rozmawiacie z czatem GPT najczęściej. Nasz słuchacz napisał, że o problemach z kompem. Sprytne, a wiesz, gdzie znikają wszystkie problemy? Na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Słuchajcie uważnie Melo Radia, bo do przytulenia są bilety. Początek sierpnia to będzie prawdziwy... No właśnie, a ja czekam na wasze głosówki i wiadomości, o czym najczęściej rozmawiacie z czatem GPT.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: No to jedziemy.
10: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew oferuje możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancję do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatną inspekcję auta po roku od zakupu. Więcej informacji w salonach oraz na używane Renault.pl.
15: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.

0: To wakacje w pigułce Young Again w Melo Radio. A my sprawdzamy, o czym rozmawiacie z czatem GPT najczęściej i Lady G nagrała nam głosówkę na WhatsAppie Meloradia.
1: Ja rozmawiam z czatem, jak być miłą i sympatyczną szefową, żeby mnie pracownicy lubieli. Pozdrawiam moich kochanych pracowników.
0: Ależ to jest banalnie proste, wystarczy, że dasz im kupę pieniędzy i będą cię ubóstwiać.

0: muszę wam coś powiedzieć.
1: Tak.
0: Bo ja chciałem zaprosić Igę do domu, a Iga powiedziała, czekam na zaproszenie pisemne.
1: Z obrazkiem najlepiej jakimś.
0: Tak się randkuje w tym czasie.
1: Dokładnie.
0: Tak?
1: Ale nie zrobisz takiego ładnego zaproszenia.
0: Ale Iga, zrobię co zechcesz, nie ma
1: wspaniale,
0: problemu.
1: Wspaniale,
0: ale wolisz, nie wiem, jakąś czcionką taką specjalną kolorkiem?
1: Brokat.
0: Czcionka, kolorek, brokat.
1: Brokat.
0: Nie ma problemu. Jak chcecie zaprosić Iga Dudziu, to już wiecie, jakie listy jej wysyłać.
2: A już o 18:00 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alok Z by Portugal The Man, to będzie. I żeby nie było, tak? Ja Igę zaprosiłem, żeby oglądać sobie filmy na rzutniku na przykład.
1: Netflix and chill.
0: Ja tego nie powiedziałem, ale daj buzi.
1: O, mua.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
7: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
8: Ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93, a diesla 6,45. Cios w złodziei samochodów od początku roku. Straż Graniczna na Podkarpaciu odzyskała blisko 70 pojazdów i 250 tysięcy skradzionych części. Ich łączna wartość to 9 milionów złotych. A na koniec tenisistka Maja Chwalińska wróciła już do Polski po turnieju życia. W miniony weekend została wicemistrzynią French Open, a dziś już w Warszawie spotkała się z dziennikarzami.
9: Mam jeszcze ogromnie dużo pracy przed sobą. Zdecydowanie jest jeszcze mnóstwo pola do popisu.
8: A kolejną misją jest Wimbledon, który już za 3 tygodnie.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w melo.
1: No i mamy godzinę 18 i chyba przyznacie, trochę mocniej zabolał nas ten poniedziałek po długim czerwcowym weekendzie, ale wiecie, jaki jest na to sposób? Ja na przykład nie miałem długiego weekendu, więc mnie aż tak nie boli. Jest prościej, polecam. 18 na zgarach, tu pychu, siemano, another i talk to you. Ten numer wam na pewno zagram, będzie high tak i say, a zaczynamy od Aloka Ziby i Portugal The Man, to Dive Into The Ocean. Siemano, elo.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Do wakacji niespełna 3 tygodnie nam zostały. Tak tylko przypominam, bo ten numer mi wakacje zdecydowanie przypomina. Talk to you i another w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 9 minuty po 18, a ja za chwilę będę miał mega ogłoszenie. No i wlotki na Sunrise Festival. Kto chciałby się wybrać w tym roku do Kołobrzegu, niech będzie blisko Melo Radio. A to Alesso i Zara Larsson.

mocne ogłoszenie, no bo do line-upu Sunrise Festival dołącza Stefan Bocin. Zagra dla was 1 sierpnia na Black Stage. No i to jest gość, który zaczynał w ogóle od komponowania muzyki dla teatrów, no a potem przeniósł się do współczesnej elektroniki. Jedno z naprawdę najbardziej autentycznych twarzy na scenie. Jak sam zapewnia, no jego wydarzenia to nie sety, a spektakle, więc na pewno w tym roku w Kołobrzegu będzie się działo. A propos właśnie Sunrise Festival, no to mam dla was podwójną wlotkę. Na 31 dzień lipca, pierwszy dzień tego festiwalu, zagrają wtedy m.in. Scooter, Axwell i Ingrosa, czy na przykład James Hype, a także świeżo ogłoszone trio Meduza. Jeżeli chcecie zgarnąć takie podwójne zaproszenie, no to nagrajcie głosówkę na WhatsAppie Meloradia, dokończcie zdanie: chcę pojechać na Sunrise Festival, bo... No i tu wasze dokończenie zdania. Najbardziej kreatywną odpowiedź nagrodzę podwójną wlotką. Przypomnę, chcę pojechać na Sunrise Festival, bo... Dalej kończycie zdanie, wysyłacie głosówki, wszystkie chwyty dozwolone, po prostu przekonajcie mnie, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A właśnie teraz, a propos ogłoszenia, Stefan Bocin na antenie Meloradia. To jego numer, Healing.

Mazury. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj i Lipka, ich nowość. Chcę więcej, to w ramach projektu Enklawa. Tak podkręcamy dla was tempo, 18.28 na zgarach. A ja wiem, że wielu z was chciałoby się pojawić na przykład na Sunrise Festival.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I też będziecie tak krzyczeli: chcę więcej, zostańcie na tej scenie. No i zapytałem was, kto z was po prostu chce tam pojechać, no i poprosiłem, żebyście nagrali mi najbardziej kreatywne, jak tylko się da, odpowiedzi na moją głosówkę. Poprosiłem, żebyście dokończyli zdanie: chcę pojechać na Sunrise Festival, bo... No i zrobiła to między innymi Zuza, no to Zuza, dawaj.
2: Hejka, muszę pojechać na Sunrise Festival, bo mój organizm potrzebuje badań naukowych, jak długo człowiek może nie spać, tańczyć i udawać, że poniedziałek o 8 rano nic się nie stało. No i poza tym ktoś musi sprawdzić, czy słońce naprawdę wstaje po imprezie.
0: Cześć Zuza.
3: Cześć, cześć.
0: No cześć, a po co ci te badania? Nie wiem, na jakieś studia tego potrzebujesz, czy tak po prostu w imię nauki?
3: Myślę, że sama dla siebie po prostu chciałabym to sprawdzić.
0: Jak rozumiem, chcesz to sprawdzić w najlepszym możliwym miejscu, czyli w Kołobrzegu nad Polskim Morzem w środku wakacji.
3: No oczywiście, że tak.
0: No to słuchaj, już możesz pakować outfity, no bo w tym momencie daję ci podwójną wlotkę na pierwszy dzień. Sunrise Festival, 31 dzień lipca. Na ostro, na czerwono sobie ten dzień w kalendarzu zaznacz, dobra?
3: Jezu, super, dziękuję bardzo.
0: Czego się nie robi w imię nauki?
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
0: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5.

Waterfall. To Michel Schulte i Rehab w Meloradiu, 17 minut do 19. To dostaniemy za free w restauracjach. Jak czytamy, do naszych polskich, cudownych, fantastycznych, wspaniałych posłów w Sejmie trafił projekt, który ma nam pomóc w trakcie wypadów na jakieś jedzonko, no bo zakłada on, że do każdego zamówionego posiłku będziemy mogli dostać pół litra kranówki za free. No ma ten system ruszyć podobno 12 sierpnia, ale skoro zajmują się tym nasi wspaniali politycy, no to raczej nie sądzę, że powinniśmy się przywiązywać do tej daty. Z nimi to opóźnienie jak z PKP, jak mają zrobić coś dobrego dla nas. Cascade i Meet Again to bardzo dobra nowość na antenie Meloradia już teraz.

0: Tak, gramy jeszcze przed 19, ta wybije już za moment.
1: A już o 19 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią. Ten kawałek na antenie Melo Radio punktualnie o 19:00. Po niej też zagramy sobie w zabawę O czym myśli Pychu. Do zgarnięcia będzie merch od Melo Radio.

0: Idę w Melo.
1: No i mamy już prawie 19, słuchacie Melo Radia, jak wasze humorki w ten poniedziałek? Jak słabo, no to znam dziewczyny, które kąciki ust wam chętnie podniosą. Modelki, Włodarski, lubicie jak lato, ten numer na pewno się pojawi w tej godzinie, będzie to Vlo i To Die For, a zaczynamy od duetu, naprawdę, który wrócił z przytupem, Beauty and the Beat, a wykonują ten numer?
0: Melo Radio, idę w Melo.
1: A także... Biber, tu pychu, siemano.

Nowe modelki w Melo Radio, 8 minut po 19. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, no na to pytanie mam nadzieję zaraz postaracie się odpowiedzieć. O czym dziś myślę? No to czas na podpowiedzi. Myślę o rzeczy. Przy niej często ludzie zachowują się trochę inaczej. No mówi się, że ta rzecz jest bezlitosna. No i ma ona oko, ale nie mruga. No myślcie, za chwilę będzie można dzwonić pod 321-321-777 i zgadywać, a do zgarnięcia torba i pomadka z logiem Meloradia. A to są Felty i Sophie Loud, Memories. Tak podkręcamy dla was tempo.

0: A ja mam do was takie małe pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja zachęcam, żebyście wybierali już numer 321-321-777. Ja w tym momencie odblokowuję linie telefoniczne, no i czekam na odpowiedzi. O czym myślę? Myślę, przypomnę jeszcze o podpowiedziach, o rzeczy. Przy niej często ludzie zachowują się trochę inaczej, no i mówi się, że jest ona bezlitosna. No to co, dzwonicie? Ja już widzę, że tak, no i odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Kamil.
0: No cześć, Kamil. Pytasz o coś, czy od razu strzelasz?
2: Może zapytam, czy te rzeczy mogą być gdzieś zawieszone?
0: Słuchaj, teoretycznie tak, ale na pewno one nie są tak, ona, wiesz, że muszą być zawieszone, nie? Można te rzeczy trzymać w ręku na przykład.
2: Czy to będzie kamera?
0: No słuchaj. Cudownie, lepszej odpowiedzi być nie mogło. A jaki miałeś taki pierwszy strzał? Czy to był twój pierwszy?
2: To znaczy... Miałem dylemat między fotoradarem a kamerą, no bo przy fotoradarze też jednak człowiek trochę się inaczej zachowuje.
0: No
2: nie?
0: Właśnie, ale stary, dobrze, że poszedłeś za głosem intuicji. Torba i pomadka, taki zestaw od Meloradia leci do ciebie.
2: Super, dzięki bardzo.
0: A do was już teraz leci Ale Farben i Irene Miller, to Body Talk.
1: O czym myśli Pychu?

0: Fisher i Tones and I to Favor w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. 26 minut po 19 na zgarach, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie wyciągnąć od nas szybką kasę. Mamy dla was 200 zł do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. Wychodźcie na meloradio.pl, no i tam w zakładce konkursy i akcje znajdziecie naszą zabawę szybka kasa. Tam wpisujecie nam wasze pomysły, na co byście takie luźne 200 zł wydali, a może i nawet 500 zł, jeżeli wam się poszczęści. Meloradio.pl, tam je wpisujecie, tak zrobiła Sandra. No i posłuchajcie, na co ona wyda hajs.
1: Porysowałam szybę w samochodzie. Wycierałam szybę ręką, a pierścionek zaręczynowy mi się przesunął. Chyba diamenty, no to zostało 5 wielkich ryż.
0: No właśnie, różne rzeczy się zdarzają. Jeżeli chcecie, żebyśmy na przykład wam za takie zapłacili, no to meloradio.pl, tam się zgłaszacie po szybką kasę. A za chwilę między innymi James Hype, który wystąpi na tegorocznym Sunrise Festival. Będzie też banger tygodnia. Zobaczymy, co wybraliście na naszym Instagramie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Po reklamie.

Felixieni, Sophie Ellis Baxter w Melo. To Ready for Your Love. Ten numer wciąż świetnie brzmi. Choć miesiące mijają, ale wcale tego nie czuć. 19 minut do 20 na zegarach, a ja teraz zaglądam na Instagrama Meloradia, no bo tam mogliście głosować na Banger Tygodnia. Co jakiś czas dajemy wam dwa mega viralujące numery, na które możecie oddawać wasze głosy. No i to robicie. Tym razem do wyboru mieliście najnowszy kawałek od Kiza i Natalisy, ale to nie on wygrał. Zwyciężyło połączenie naprawdę nieziemskie. Trójka raperów i jedna diwa. Oki, Young Iggy, O Co Chodzi i Ewa Farna. Nagrali numer na epkę Reklamacja 47 CD2, na ten kawałek brzmi tak. To jeszcze raz, to wasz Banger Tygodnia, gramy już teraz.

0: Ten gość zaczął tworzyć muzykę, jak miał lat 16, teraz ma 22, no i już naprawdę wiele sukcesów za nim. Rozkręcił konto na TikToku. Ma też hita właśnie tego nowego, Without You. No i też supportował już między innymi Martina Garrixa, który na przykład na Tomorrowlandzie w tym roku zagra. Wy też możecie na Tomorrowlandzie się pojawić, meloradio.pl, tam zgłoszenia do naszej akcji. Wyślijcie nam zdjęcie albo filmik waszej ekipy, no i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście z nami się do Belgii wybrać. A ta nowość to Without You, to DJ Matilo w Meloradio, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Tame Impala i Jenny Dracula. I ten numer w remiksie od Boys Noise usłyszycie punktualnie o 20 na antenie Meloradia, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 20. Szykujecie się powoli do spania. Jeśli tak, no to zdradzę wam, po której stronie łóżka się położyć, bo to podobno dużo o nas mówi. To już w tej godzinie, ale wcześniej gra Anima i Joji. Ich Beautiful się pojawi. Będzie DJ Antoine i jego Welcome to Saint-Tropez. Zaczynamy od Draculi, Tatejmi Impala i Jenny. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Bo You Turn Me to Felix Jen i Kaskada w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 16 minut po 20 na zegarach. Za chwilę Bryska zagra swój hit Lato na antenie Mela. A po której stronie łóżka śpicie? No podobno to może dużo o nas powiedzieć. Właśnie czytam, że jak do spania wybieracie lewą stronę łóżka, no to jesteście jako osoby takie na co dzień bardziej spokojne, macie wyższą samoocenę, lepszy humor, no i jesteście w ogóle bardziej kreatywni od reszty świata. Chociaż tak w sumie jak sobie dłużej nad tym myślę, to w trakcie snu, no to chyba nie jest ważne jaka strona. Najważniejsze, żeby pościel była świeża, budzik nie zadzwonił za szybko. I tak czy siak jest git, nie?

W oryginale to jest Rihanna. A w tej wersji, którą znacie z anteny Meloradia, to Eli Oaks. Breaking Dishes za nami, 26 minut po 20 na zegarach. A wy pamiętajcie, że na przykład takiego Eli'ego Oaksa, albo na przykład Alana Walkera, Armina Van Burena, Davida Guetta, czy na przykład Thomasa Greya, Timiego Trumpeta, Martina Garrixa, ich wszystkich możecie usłyszeć na Tomorrowlandzie. Chcemy was zabrać do Belgii, do miejscowości Boom, na właśnie Tomorrowland, żebyście przeżyli to razem z nami. Ale jeżeli chcecie tam z nami pojechać, no to nie wystarczy tylko chcieć. Trzeba wejść na meloradio.pl, no i tam za totalną darmożkę zgłosić się do naszej akcji. Wszystko znajdziecie na naszej stronie w zakładce konkursy i akcje. Możecie z nami pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze zgłoszenia. Już teraz czekają na was Bibi Rexha i David Guetta. Ich najnowszy numer i moim zdaniem hit nadchodzącego lata. Sad Girls.

Widzę, jak się w autach kołyszecie, jak wam palce o kierownicę stukają, ale przy tym numerze nie da się inaczej. Barbara Streisand to Daxos w Melo Radio. Takie klasyki też wam lubimy przypominać w Melo. 19 minut do 21 nam zostało, a gdzie wy o tej porze? Kiedy jeszcze, no nie do końca jest ciemno, jeszcze gdzieś tam widno jest na zewnątrz, słuchacie Melo Radia. Gdzie o tej porze słuchacie Melo? Gdzie się łapiemy? Dajcie mi o tym znać. Jestem mega ciekawy, czy może jesteście w pracy, czy gdzieś na przykład w kuchni coś gotujecie i wam Melo brzdęka gdzieś tam w rogu, czy może zupełnie gdzieś indziej na słuchawkach was łapie. Dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Za te najfajniejsze głosówki będę miał dla was zestaw Melomerchu, torba i pomadka z logiem Meloradia, być może do kogoś z was trafi. Gdzie teraz Meloradia słuchacie? Czekam na głosówki i gram nowość od Blessa, to Terms and Conditions w Melo.

0: Echo to DJ Smokers i Oaks w Meloradiu. Jedna z naszych nowości, a ja poprosiłem, żebyście dali mi znać, gdzie wy o tej porze teraz słuchacie Melo. No i Julka nagrała się na WhatsAppie.
1: Hej Meloradio, jedziemy sobie właśnie autem, jedziemy sobie na imprezę. Nie obchodzi nas to, że jest początek tygodnia, ale jedziemy się napić i świętować. Wygrałyśmy na od was bilet na Sunrise Festival.
0: No, ja mam nadzieję, że pić to będziecie wodę, ewentualnie sok pomarańczowy, wiadomo, ale taki poniedziałek to można mieć, co nie? No jeśli wy, tak jak Julka, chcielibyście się pojawić też na Sunrise Festival, no to słuchajcie uważnie Meloradia, no bo będziemy mieli dla was jeszcze masę wejściówek. Szczególnie polecam się codziennie po 18 i w piątki po 21 w Sunrise On Air, a za chwilę 21 w poniedziałek.
2: A już o 21 zagramy!
0: Milki i David Guetta, będzie ich Just The Way You Are. Aktualny numer 1, 30 Meloradia. Ten kawałek punktualnie o 21, po niej też będę sprawdzał, gdzie słuchacie Meloradia, bo cały czas wysyłacie głosówki.

Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. I have a dream. One day.

0: One day, this nation will rise up.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
3: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Świetnie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: Po reklamie. Idę w Melo.
9: No i mamy już 21 na zgarach. Czy ten poniedziałek jest dobry, czy zły, to wysyłacie mi na WhatsAppie Meloradia wasze opinie, wasze głosówki. Gdzie teraz słuchacie Meloradia? Cały czas sprawdzam. No i Patty wysłała się na WhatsAppie. No to sprawdzam, co tam u ciebie?
10: Siemanko Melo, ja właśnie jadę z pracy do kolejnej pracy i tak będę z wami do drugiej w nocy.
9: Ty to musisz kochać tą swoją pracę, że z taką radością o tym mówisz, ale dobrze, bo posłuchasz Meloradia bardzo długo i bardzo też fajnie, no bo gramy najlepiej jak tylko się da, żeby podkręcić tempo. Yearbooks, za moment będzie Sibul, a zaczynają Milki i David Guetta. Tu pychu, siemano.
1: Meloradio. Idę w Melo.

0: Wakacje już za niespełna 3 tygodnie i czuć to bardzo mocno. Bausa i Magnetic w Melo, tak podkręcamy tempo, 15 minut po 21 na zegarach. A gdzie wy o tej porze Melo Radia słuchacie? Cały czas dajecie mi o tym znać głosówkami na WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Cały czas te głosówki przyjmuję. No i między innymi Nina się nagrała.
1: Gdyby moje mieszkanie miało własny dźwięk, byłoby nim Melo Radio. Gra przy śniadaniu, sprzątaniu, gotowaniu i wtedy, gdy tańczę po pokoju, myślę, że nikt nie patrzy. A teraz właśnie was słucham, gdy wracam z pracy.
0: No proszę bardzo, ale ta głosówka uświadomiła mi jedno, drodzy panowie, byliśmy okłamywani, no bo tak, zawsze nam mówią, że jesteśmy jednozadaniowcami, a tu proszę, ja potrafię pomóc przy gotowaniu, sprzątaniu, praniu, jeździe samochodem, no po prostu pełen serwis. Nie jesteśmy panowie tacy źli, żeby nie było, oni też są świetni, Robin Schulz i Judge, Show Me Love, to już teraz mega klimatycznie się zrobi.

Dzięki, że jesteś. To Lanberry Trips. Słuchacie ML Radia, 21.30 na zegarach. A właśnie takie słowa. Dzięki, że jesteś. Jakiś czas temu praktycznie z każdej strony słyszał Łatwo Gang. To przez jego zbiórkę na chore na raka dzieci. A przez jego charytatywnego live'a przewinęła się naprawdę masa gwiazd. Między innymi Robert Lewandowski, który obiecał, że wybierze się na kebaba. Wziął Piotrka, wziął też Bagiego, na którego Instagramie kilka chwil temu pojawił się właśnie taki film. Robert spełnił obietnicę, zjadł z chłopakami kebaba. No ale czy Ania będzie zadowolona? No nie wiem, czy z takim uśmiechem będzie wracał do domu.

Karia, Andida Harris w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 16 minut do 22, a wy razem z nami możecie pojawić się w Belgii, konkretnie w miejscowości Bumy. Mowa oczywiście o Tomorrowlandzie. Zabieramy was prosto do Belgii i to w sumie zabieramy najlepszym możliwym partybusem. No bo już taki bifor przed tym, co będzie działo się w Belgii, będziecie mogli mieć, jeżeli wejdziecie na meloradio.pl, no i tam pokażecie nam zdjęcie albo filmik z waszą ekipą, no i przekonacie nas, że to właśnie wy powinniście się zabrać z nami. A będzie na kogo? No bo zagrają tam m.in. Lost Frequencies, Martin Garrix, Calvin Harris, Cyril, David Guetta, Armin van Buuren. Kogo tylko chcecie, to będziecie mieli. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i za darmo się zgłosicie. Chyba dobry deal, co nie? Darmo to zawsze uczciwa cena. Gibbs, Kukon i Jonathan. Ty masz to już teraz w Meloradio.

Bad Angel. To Anima i Liza, nowość na antenie Meloradia. Za chwilę wybije 22. Jeżeli wy teraz na przykład nie macie co robić, bo macie jeszcze chwilę na przykład do wyjścia z pracy, to wbijajcie na meloradio.pl, no bo tam możecie zgłosić się po szybką kasę. A umówmy się, dodatkowe 200 w portfelu, nieważne w jakim dniu tygodnia, dniu miesiąca, brzmią po prostu dobrze, co nie? Wbijajcie na naszą stronę i się zgłaszajcie.

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.

Radio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Wybijaj.

Пляне, co mnie wie, mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej, mówi językiem ciała,

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek,
2: jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!

0: Rocío Mazure.
1: ¡Dame tu mano! ¡Y venga conmigo!